0: Fugger.
1: SK Płock.
2: Let's go.

0: Eska.
1: Eska na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

wiesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Radio SK. Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. W Płocku pierwsza część dnia słoneczna, podczas drugiej dominować powinny już chmury. Termometry maksymalnie pokażą w okolicach 22 stopni na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Bielskiej, Wyszogrodzkiej, Kobylińskiego i Jachowicza.
1: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Brocki, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową już przejezdna. Wieczorem udrożniono jezdnię po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
2: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
1: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Według ustaleń portalu BRD24 kierowca miał nie hamować. Policja na razie tego nie potwierdza. Niemcy oskarżają Moskwę. Według niemieckiego MSW to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Berlin zapowiada, że w związku z tym planuje zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
3: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
1: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować elektryczne busy.
0: SK Płock News. Kuba Honchera, były wikariusz z Drobina, podejrzany o posiadanie i udzielanie narkotyków.
4: Prokurator zdecydował się wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczącego udzielania substancji psychotropowych i posiadania śladowych ilości takich substancji.
0: Powiedział Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów. 12 września w Blaszak Arenie dojdzie do niecodziennego meczu siatkarskiego. Zmierzą się w nim członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Płocka z dorosłymi samorządowcami.
5: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK. Dzień dobry! Pora na wycieczkę do Czajników i Ekspresów po herbatę, po kawkę.
6: Właśnie na tej wycieczce już jest Jankes. Stoi w kuchni, każdemu zaparza. Ale słuchajcie, może byśmy przełamali trochę rutynę.
5: No.
6: Niech on przestanie robić codziennie kawę i herbatę.
5: Pano.
6: Tylko zapytajmy się od razu, co Jankes mógłby dla was zrobić... Ale uwaga, no. Nie można wybierać kawy i herbaty.
5: Słuchaj, no ja mam dom po remoncie do sprzątania, tak zapraszam.
6: Czekamy na wasze poranne zadania dla Jankesa. 664-402-302 albo gadajcie tam do Messengera. Co Janki może dla was zrobić teraz, samego rana, wykluczając kawkę i herbatkę?
5: Masaż stóp?

0: Jest, wróćka, herbatka, proszę bardzo, kawa, herbata, no
1: jajecz... nie.
0: Nie?
1: Zabieraj to stąd.
0: No nie, no to jest już i tego już nie potrzebujemy.
1: To poczekaj, wyleję...
0: Na tym to polega.
1: Wyleję na stół i na klawiaturę.
0: Nie, proszę pana, to się później, to później za drugiej zmiany będzie.
2: Dzisiaj faktycznie wpadliśmy na dosyć szalony pomysł i zadaliśmy wam otwarte pytanie, co Jankes mógłby dla was zrobić.
1: Ale nie można wybierać kawy i herbaty.
0: Nie, nie wolno, ale jutro mamy czwartek, jeszcze jutro czwartek, później piątek, później będą kolejne osoby, zobaczymy, no.
2: Tylko poczekaj, bo drobnym drukiem jest napisane, że ty będziesz musiał to zrobić, więc ja tak tylko i wyłącznie tu sugeruję, żebyś wyciągnął notatnik i zaczął notować, co słuchacze ci
1: bierzemy
2: dadzą.
1: Najgłupsze, najmniej realne do spełnienia i wyślemy się z misją na miasto.
0: Kamie się włączyła wiedźma.
2: Odbieramy telefon,
0: nie ma problemu, robimy.
3: No to jak nie kawę i herbatę, to może jakieś śniadanie albo później obiad. Chociaż nie wiem, czy byłoby to zjadliwe.
1: Jakie jest twoje popisowe danie Jankesa?
0: Moje popisowe? Tak. Zupa ogórkowska.
1: I naprawdę od początku do końca?
2: Tak. On bierze, otwiera słoik od babci mamy Tereski i ma już zupę.
0: Ja, jak mam więcej czasu, ja nigdy nie mam czasu, no to nawet tyle pięknie ogóreczki, wszystko przygotowane jest.
2: A ty wiesz, że ja nigdy nie jadłam czegokolwiek, co ty zrobiłeś?
0: No, a
2: za źle się znam, no ale to przecież to świetnie no, kupiłeś. No.
1: No może dlatego ciągle przychodzisz do radia i żyjesz.
0: Słuchajcie, zrobi się, zobaczycie. You lay down next to me, kiss my lips, hold me carefully, say goodbye and feel all the withdrawals. Zobaczycie. You lay down.

0: Ja Dziula?
1: Tak?
0: Co by mógł Jankes dla ciebie zrobić z rana, ale nie możesz wybrać kawy i herbaty?
2: No,
0: jakąś misję gdybyś...
1: Iść pod lądówkę.
0: O,
3: naprawdę masz ochotę na coś słodkiego? Chodźcie całować. Powiedziałem to, czy pomyślałem?
0: Powiedziałeś.
1: No,
3: przepraszam.
4: A jesteś w stringach, czy bez?
3: Słuchajcie, to są pozdrowienia do naszego słuchacza, który przed chwilą zadzwonił, pochwalił się, że widział na witrynie sklepowej fajne stringi. No i tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: A propos takich spraw, słuchajcie, Roxy Węgiel i jej ukochany Kevin wybrali się na krótki wypad na Mazury i...
4: Poszli się całować?
0: Na zamieszczonych w sieci relacjach widać, jak wypłynęli na szerokie wody, bo para szaleje razem na motorówce.
3: O, pięknie.
1: No ładnie.
3: Powodzi się im,
1: to tylko dowodzi, że ona ciągle jest na fali.
3: Roxy jest na fali.
0: Cały czas.
3: Bardzo dobrze.
0: Jest na falach Radia Eska, jakby co.
4: To facet, który trochę, że tak powiem, ma wzburzone wody w tym momencie, czyli Krzysztof Stanowski, który w ostatnich dniach łamie przepisy drogowe. No to on, uwaga, został przyłapany przez...
0: Znaczy nie tylko on właśnie, okazuje się, że ma naśladowców.
3: Kto teraz dołączył do Krzysztofa?
4: Radek Majdan.
3: Ten Radek Majdan? Od tych z tych Majdanów?
0: Tak, tylko nie został zatrzymany przez policję, ale został nagrany przez paparazzo i tytuł w gazecie brzmi tak, czy... Słuchajcie, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy i pędzi nią do krawca.
1: Żeby ten krawiec zaraz nie musiał mu szyć pasiaków.
3: Albo nie.
1: Pasiaka? Pasiaka.
3: Pasata.
5: Prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ale rzeczywiście prosimy o ostrożność. Nie, no grzecznie trzeba jeździć. Ty masz prawo jazdy w ogóle, Jadziu?
1: Mam.
3: Masz? I czym jeździsz?
0: Autobusem.
1: Autobusem. Ja mam papierkowe.
4: Stary, cztery razy droższa bryka niż twoja.
3: A wiecie, to prawda.
0: Wiecie, co można uszyć potem po pasacie?
3: No.
0: Golfa.

0: Co tu się dzieje teraz w studiu? Jankes się zgina i pokazuje, co się stanie, jak pójdzie do fizjoterapeuty i wbiją mu igłę. Paweł, nasz wydawca, dzisiaj idzie wbijać sobie igły.
1: Rwałdowa hasło na dzisiaj.
2: No nie wiem,
0: to jaka?
1: Rwałdowa?
2: Ej, popsuliście się. Pierwszy dzień roku szkolnego za wami, a wy już na zwolnienie.
3: No. Ale mamy dzisiaj WF?
2: A masz brak stroju.
3: No. Wiecie, będzie brzmić kolanką mnie boli. No, a tak dalej.
0: Mógłby pójść do fizjoterapeuty, nasze mikrofony, bo one, jak się je zaczyna zginać, to o.
2: Misiu,
3: taki... A to nie.
2: To twoja rączka, nie. To twój łokieć robi, a nie
3: ty
2: mikrofon.
3: Ty masz łokieć radiosisty, o to chodzi.
0: Jankes. Kama.

0: a sexy chick.
1: Reklama. Uwaga, Płock! 5 września na Orlen Arenie dzieje się coś, czego jeszcze tu nie było. Wystawa kultowych aut, food trucki, warsztaty dla najmłodszych, ciocia od klocków i DJ na żywo. Youngtimer Arena 2026. Pod patronatem miasta Płock. Bilety i szczegóły na wydarzeniu na Facebooku. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
3: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Płock, Królewiecka 2.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
10: I po reklamie. Zaczynamy od informacji dla osób zmotoryzowanych. Pamiętajcie, że cały czas inaczej pojedziemy w centrum. Zmieniona organizacja ruchu w Alei Kobylińskiego i na Jachowicza. Na Kobylińskiego w rejonie Starego Cmentarza powstaje nowy chodnik i tam też możecie natknąć się na utrudnienia. Dziś maksymalnie 22 na plusie.
11: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Udane poszukiwania policji na Śląsku w Gliwicach. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Z kolei za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg, która wiosną przyszłego roku przejmie zarządzanie tym odcinkiem autostrady.
12: SK Sport News.
11: A wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Magdaleny T z Francesco Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała na fręch, natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. A Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.
13: Jankes.
14: Kama
13: i Wiktor.
14: Wiktor.
15: Słuchajcie, Kama ma taką piękną fryzurę. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
16: No, co ty robisz ze sobą?
15: Co zrobiłaś?
16: To jest radio, ty nie
15: Kama ma spinkę na pół głowy. To jest pinka?
13: Jestem w połowie w tym momencie czesania się. Spadajcie, no.
16: Aha, może to by było zadanie dla ciebie, żebyś wykonał fryzurę Kamie. Tak, i ona potem musiałaby w tej fryzurze wystąpić gdzieś przed kamerą.
13: Nie, dziękuję.
16: To może ktoś ma inne zadanie dla Jankesa, tylko uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
17: Siemanko, Jankes, jako że jestem kierowcą śmieciarki, byś przyjść do mnie do pracy i pojeździć sobie trochę na stopniach. Pozdrawiam.
15: A? Wiedzą słuchacze, że ja kocham jeździć na stopce, tak zwanej. Cudo.
16: Pewnie, jestem.
15: Kama, pięknie wyglądasz, naprawdę.
13: Nie, dziękuję.

0: No i cały czas gramy ją w Esce, czyli Majko, a do tego łatwo.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem kim jestem, ale wiem, że jestem w Radiu Esce.
0: Witamy na kozetce. Doktor Kamila za chwilę będzie przeprowadzała terapię
3: Pani
0: twojej
3: doktor,
0: osobowości.
3: Mam skierowanie.
4: Mhm. No to proszę poczekać w kolejce. Zapraszamy za 2 lata.
0: Tak, tak, nie pomyliliśmy się. Ale o tej porze dzisiaj zaczynamy grę. W kim jest Jankes? Jest 6:37, a przerobione zdjęcie Jankesa już jest na Instagramie.
4: No właśnie, Janki, ty masz teraz zakaz wchodzenia na Instagrama, ale
3: mam
4: wy jak
3: blokadę.
4: Najbardziej wchodźcie, patrzcie, no i wrzucajcie nam podpowiedzi, kim jest Jankes na naszego eskowego messengerka.
3: Jestem człowiekiem?
0: Nie mogę ci tego teraz powiedzieć, byłoby to dla ciebie za oczywiste i za bardzo ułatwiające.
3: Okej. Okay.
0: Ale mogę ci powiedzieć, że szczególnie teraz, w tym okresie roku, na jesień, stajesz się bardzo, bardzo
4: potrzebny.
0: Jesteś obiektem
4: pożądania.
0: Wszyscy cię potrzebują teraz.
4: Jesteś obiektem pożądania.
3: Jestem piórnikiem? O kurczę, no tak pomyślałem o szkole, bo tak zawsze kombinujecie na takich kierunkach bardzo ważnych. Czy jestem cyrklem może? Czy już wygrałem?
4: Niestety tak!
3: Co?
5: Nie!
4: Ty wygrał?
5: Nie
3: jestem piór... Co?
0: Czekaj, wejdę i sprawdzę dokładnie. Czekaj,
3: naprawdę?
0: Czekaj, czekaj.
3: Jestem...
4: Nie wygrałem.
3: Czyli Kama sam... Gdzie ty byłaś, Kama? To nie był ten Instagram radiejska.
0: Skakujcie na Instagram Eski, sprawdzajcie kim jest Jankes i
3: tam
0: nagrywajcie.
3: Ale to chciałbym VAR tutaj wprowadzić.
4: Tak.
3: No. Co się wydarzyło, Kama?
4: Moje zwoje postanowiły jeszcze...
3: Moje zwoje. Czyli
4: to byłby
3: rekord toru rzeczywiście, jeszcze się nie rozpoczęło, bez odpowiedzi już bym odpowiedział.
4: Reasumując, na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego, na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi dla Jankiego, a Janki, no jak to Janki, no zgadnie lub nie.
0: Ale moja podpowiedź jest cały czas aktualna, jesteś obecnie bardzo potrzebny. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Weź no, przestań, daj spokój. Co ty? Ty no lepszych pytań nie masz? Weź, gdzie? No nie ma o czym gadać. Co ja ci mogę powiedzieć? No przecież to normalne. Chcesz złom sprzedać? Karton? No to przecież normalne. To tylko do Kronu. Tylko w Kronie najlepiej takie rzeczy zrobisz. Nie zadawaj mi takich głupich pytań, no. Do Kronu. Normalnie, weź się.
13: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 7. Happy birthday
1: to you. Zosia, Zosia.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Jest jeszcze wersja alternatywna.
4: To moja małżonka. Zofia.
0: Zofia.
4: Zofia.
0: Zosia wolisz czy Zofia? Jak najlepiej?
5: Zosia, tak milej.
0: A masz jakiś pseudonim, jakąś ksywę?
5: Raczej nie, jestem z nudnych osób.
3: A w pracy mówią do ciebie po imieniu, czy właśnie wołają cię jakoś inaczej?
5: Nie, po imieniu.
1: A przepraszam, jesteś zimna Zośka, czy nie?
5: Zdarza się, no.
0: A dzisiaj jesteś słodka, no bo mamy urodziny. No coś cudownego, wspaniałego. No pochwal się, które urodziny masz?
5: 27.
3: Cudowny wiek.
0: Ale cudownie.
3: Ja mentalnie się tak zatrzymałem gdzieś koło 27 roku
0: życia. No, chodzimy za rękę z Wiktorem czasami.
3: Ciało mi się starzeje, ale głowa ma 27.
0: Ale tak mam, rzeczywiście. Kama, u ciebie jak się zatrzymało? Na jakim wieku?
1: A u mnie się... Nie mogę tego powiedzieć.
0: A, no
1: bo to będzie...
0: No nie, na ile się czujesz, no?
1: Dzień na ile dobry. Się czuję? Ja się czuję zawsze na 18.
0: Łe. No dobrze, przebiła. Zosiu, Zosiu, Zosiu, co tam ciekawego się dzisiaj już wydarzyło w twojej urodziny? Prawie 7 godzina twoich urodzin.
5: Mąż mnie zaskoczył nowymi szafkami przy łóżkach, które mi się marzyły od wprowadzenia.
3: Kochanie, oto twój prezent. Szafki przy łóżkach.
5: Ej, ale ja chciałam.
0: Kładła się spać, nie było? Pobudziła się już? Bardzo w nocy tak? W nocy tak wystrugał?
5: Nie, no wczoraj jak wróciłam z pracy, to już były
1: ale
5: gotowe.
1: Ale to fajne. Mąż, który słucha, mąż, który robi, a posprzątał jeszcze po tym wszystkim?
5: No tak, oczywiście.
1: No rewelacja, panowie. Wiktor, weź notuj, jak już będziesz mężem Oli Kot, to będziesz wiedział, co masz robić.
0: A ja sobie notowałem na kolejne urodziny dla Kamy, mamy szafki. Są takie, które tam stoją dwa piętra niżej.
3: Zosia, możesz przekazać mężowi, że tę kasę, którą on wydał na te szafki i całą kwotę można pomniejszyć o stówkę, bo dorzucamy ci teraz do rachunku urodzinowego.
5: Dzięki bardzo.
1: Wiesz co, Wiktor, ty to jak dasz prezent, to dałeś prezent, żeby mąż odjął od tego, co wydał na szafki. No jak ty dajesz, no?
5: Przynajmniej się nie musiałam dokładać, a to jest w tych czasach ważne.
3: Ja jestem ten wujek, co zawsze przychodzi z kopertą.

0: Karla Fernandez pyta się, co jeśli Jankę zgadnie za chwilę, kim jest, bo wystartowaliśmy z przyspieszoną wersją zabawy, kim jest Jankę.
1: Czy ty chcesz już pierwszą podpowiedź? Czy już wiesz?
0: Taką słuchaczową.
2: Nie no, strzeliłem tym piórnikiem, ale powiedzieliście.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że...
0: Zmarnowałeś.
1: Jedną szansę, aha, więc zostały ci dwie.
2: Ale nie liczy się, jeśli nie było jeszcze podpowiedzi, a ja już odpowiedziałem. Musicie znaleźć regulamin konkursu.
1: Ale czy oczywiście drobnym drukiem napisane, Jankes nie masz racji.
2: Dajcie podpowiedź.
3: Duży, dostojny i wzbudzasz strach. Jankes. Jankes. Kama i
2: Wiktor. W Radiu SK. Tablica szkolna.
4: Wygrałeś. Wygrał!
2: On ma dzisiaj dzień konia.
4: To czy dzień tablicy.
2: Ale serio? Pokażcie mi tą tablicę.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Szkołę ogarniamy.

0: Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: spójrzmy na mapy pogodowe Płocka. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza część będzie słoneczna, a druga część dnia już bardziej pochmurna. Termometry maksymalnie powinny pokazać 22 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, Kobylińskiego, Jachowicza czy ulicy Lidzkiej.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
2: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
1: Nasz szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN ceny skoczyły o około złotówkę. Dlatego minister energii Miłosz Motyka przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Bo przypomnę, wcześniejszą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą.
4: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
5: Dobrze. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
1: No, ale telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
6: O właśnie, ja cały tydzień, proszę pani, mam nagłe sytuacje.
0: SK Płock News. Kuba Honhera. W najbliższą niedzielę międzypokoleniowe spotkanie na Starym Rynku. Animacje dla dzieci, gry, zabawy i pokazy artystyczne to tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Trwają zapisy do 15. półmaratonu Dwóch Mostów, czyli jednego z najważniejszych tego typu wydarzeń w regionie. Co czeka na uczestników w tym roku?
7: Bardzo fajne pakiety, bardzo wyjątkowa trasa,
0: powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Tegoroczna odsłona już niedługo, bo 13 września.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: Tablica, Kama i Wiktor. 3 minutki po godzinie 7. No i co? Co masz do powiedzenia, no?
11: Po prostu ty się nie odzywaj już, bo cokolwiek powiesz, to niestety dzisiaj trafiasz w punkt.
10: Dzisiaj jakiś taki mam dzień, ale wyspałem się dzisiaj rzeczywiście. Spałem 7 godzin.
6: Jankes odgadł, kim jest już na samym początku zabawy, ale nie możemy zmarnować tak pięknych podpowiedzi. Posłuchaj tego, to jest podpowiedź do tablicy, przypominamy. Jankes już wie, kim jest.
10: Jestem tablicą.
12: Siemanko, Jankes, no powiem ci tak, lubisz biały proszek.
6: Janki?
10: No?
6: Mogę przeciągnąć po tobie paznokciami?

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 7, jest fajnie, jest przyjemnie. Już po konkursie, kim jest Jankes?
1: O, bardzo dobrze.
2: Dla ciebie jest przyjemnie, dla mnie też, ale jak ktoś aktualnie pakuje się do szkoły, to jest mu smutno, bo się skończyły wakacje.
3: Wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj de facto taki pierwszy, no trochę bardziej prawdziwy dzień szkoły, bo nie oszukujmy się, ale i tak do połowy września dzieciaki jeszcze będą miały labę bez kartkówek, bez żadnych sprawdzianów i bez niczego poważnego. Ale dobra informacja dla wszystkich uczniów, którzy w tym momencie już są w drodze do szkół.
2: Jest w ogóle taka?
3: Jest, ponieważ uczniowie będą mieli aż 187 dni wolnych od nauki.
2: Wow.
0: Jak to? No. 187 dni wolnych?
2: Czy to się nawet nie opłaca plecaka kupować?

0: Byli tacy, którzy mówili, to pewnie jednostrzałowiec, nagra jeden hit i się skończy, a tu proszę, Oskar Cyms cały czas. Działa, produkuje.
1: Zgadza się. No dobrze, prosimy o więcej, prosimy o więcej, prosimy o więcej. Siódme wygrywa, no to proszę bardzo, o to prosiliście, no to nie ma problemu.
0: Koszuleczka do wzięcia, piękna, z napisem cześć.
2: No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Bardzo prosimy o to, żeby dbać o jakość połączenia, bo jak kiepsko się słyszymy, to się nie słyszymy.
1: Zestawy głośnomówiące, no, niemile słyszane.
2: Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
1: Och, no. Jest dobre połączenie, jest dobrze.
0: No to co? 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
2: Z ilu linii składa się tradycyjna pięciolinia?
1: Bardzo
4: drugie.
1: Dobrze, prosimy dalej.
0: Kormoran to jest ptak czy gad?
4: Ptak.
0: Trzecie.
1: A propos, teściowa dzwoni i mówi, że chętnie wpadnie w niedzielę na obiad. Co mówisz?
4: Jak mnie nie będzie.
0: Dobry.
1: Czwarte. Gad.
2: Jak nazywa się skrzynka, która ma korbę? Jak się tą korbą kręci, to gra muzyka.
1: Ja wiem.
5: Ja wiem.
4: Coś magnetofonem.

0: Takiego nie pamiętam.
1: Pozytywka. No. Katarynka.
2: Lecimy dalej, odbieramy Blisko kolejny byłem. Telefon.
1: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. 664-402-302. Halo.
2: Magnetofon na korbę. Dzień cześć. Dobry, cześć.
3: Piąte.
2: Lecimy z piątym. Uwaga. Halo, halo, no. I się rozłączyła.
1: Dzień dobry, halo, halo.
2: Dzień dobry, tu SK, 664-402-302, hello.
1: Halo.
2: Kto tam?
4: Witam, witam.
2: O, hipopotam, dzień dobry.
3: Piąte.
2: Pipeta to, i tu pytanie otwarte, twoimi słowami, co to jest ta pipeta?
4: Takie coś używane do chemii, fizyce.
2: Dobrze, dobrze, rozejmiarki, rzeczywiście taka pipetka.
5: Ja zaliczam.
3: Szóste.
1: Czy celuloza to cukier czy sól?
4: Cukier.
2: I to też jest dobra odpowiedź.
1: Zaskoczenie, co?
2: Siódme. I uwaga, bo troszkę się u nas pozmieniało, kto teraz prowadzi popołudniowy program w Radiu SK.
1: Ich pseudonimy to S i K.
4: O! Dobra, powiem tak, już nie Pawełek i nie Pirowski.
1: Marcin Sońta, Michał Korościel, nowe fajne chłopaki u nas na pokładzie, witamy ich bardzo serdecznie, no to są też fajni. Sprawia. Fajni, co? Słuchałeś wczoraj?
2: Słuchaj wczoraj?
4: Słuchałem.
2: A, no było dobrze.
1: Im.
2: Kłam, Pinokio, kłam.
1: Słuchaj.
3: Grywa w Radiu SK.
1: A dla ciebie t-shirt Radia SK z napisem cześć.

0: weekend miałam okazję przejechać 1000 kilometrów po naszym pięknym, cudownym kraju. Wydaje mi się, że wszystkie Eski przejechałam, jakie tylko i wyłącznie są. Ale nadal nie wiem, które z które.
1: Najważniejsze, że dojechałaś do tej najwłaściwszej i z nami codziennie jesteś od 6.
2: No tylko jedna Eska akurat jest kontuzjowana aktualnie.
1: Która?
2: S7 w stronę Krakowa, o tym zaraz w newsach.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.

0: września, sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września w sobotę koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie. Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Bielskiej od Jachowicza do skrzyżowania Królewieckiej z ulicą Ostatnią. Zmieniona organizacja ruchu także na Wyszogrodzkiej, na Kobylińskiego czy na Obrońcu Westerplatte. Dziś maksymalnie 22 na plusie.
7: 7.30, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w kierunku Krakowa, w Świętokrzyskiem, koło Jędrzejowa. Osobowy bus zderzył się z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i tworzy się spory korek. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów, a to osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.
8: SK Sport News.
7: Sensacyjne rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Tu się poleca ekipa do wstawania. 30 minut po 7 rano. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, co ty swojemu tacie na mnie naopowiadałeś, ponieważ cały czas do mnie pisze na Instagramie.
11: Mój ojciec pisze do ciebie?
12: Mm-hmm.
11: A czy moja matka o tym wie?
13: Właśnie napisała, że wie.

0: pięknie, gramy cudownie. Tutaj SK 7:37, 23 minutki do 8.
1: Podoba mi się ta formuła domu otwartego, jaki prowadzimy. Mamy tu psa w studiu. Kamil Nosel dołączył, także...
0: Ale ma jakieś prezenty, to za chwilę będą te prezenty.
1: On ma czarną torbę, ciekawe. W czarnej torbie się zawsze wychodzi z monopolowego.
2: Co tam będzie. Tam na pewno są pomidory. Dobrze mówię?
1: I ogórki.
2: Naprawdę.
1: To dawaj, no chodź.
2: Nasz ogrodnik eskowy.
1: A to serio z twojego ogródka?
3: No jasne, słuchaj, Janki, zrywane.
2: A ty jeszcze nie wiesz, ale to są najlepsze pomidory, jakie w życiu jadłeś.
1: Ole, pachnące. Co ty do nich dodawałeś?
2: Bawole serce.
0: Dużo serca.
2: Ty, ale poczekaj, mój jest trochę poobgryzany. Kto się wbił tutaj?
3: Ogórki się wbiły.
0: Masz, Wiktor, masz. Zobacz, że takie pomidory. Słuchajcie, no tak tutaj się... I ogórki też są. Ogórki.
1: Pomidor.
2: A ogórki są w ogóle takie, że jak się je trzyma w łapce, to aż kują.
0: To są jakieś takie zrywane.
1: No dobra, ale słuchajcie, ustalmy tylko na koniec.
2: No.
1: Ile będziemy musieli za to zapłacić?
0: 100 bym brakuje.
4: Kama i Wiktor.
1: Nosel!
0: No właśnie, bądźcie blisko radio, bo za chwilę Nosel będzie się kręcał.
1: Przygotuj na swój telefon zaraz.
0: Okej. Okay.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Firmy to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
7: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
8: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.

0: Słyszałeś, Janki, że mój tata pisze do Kamili?
1: Jak mają romans?
0: Wyszedłeś chwilę
2: nie
0: ze studia.
2: Romans. Po prostu my się z Piotrem lubimy, no.
1: Wow. A ty mówisz na niego Piotr?
2: Tak, a dodam również, że Piotr na profilowym ma facjenta z rogami.
1: No dobra, ale nie wkręcacie jak Nosel?
0: Nie, ale chyba no potrzeba fajnie jednak w końcu przekonać Nosela, żeby do Piotra zadzwonił.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham?
5: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
4: Tak.
5: Z dworku telefonuję, proszę pani. Ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
4: Tam było wznawiać się podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
5: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy, bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
4: A co państwo proponujecie?
5: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
4: Ojej.
5: No.
4: A jak to zabezpieczacie?
5: No to tutaj
4: bo
5: musimy się dogadać.
4: Kontrolować nie bardzo,
5: tutaj
4: nie?
5: Musimy się dogadać, proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
4: Wchodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
5: Tak.
4: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
5: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
4: Okej. Chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
5: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
4: No ale jak zapłacimy tak jak od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
5: No właśnie mówię, że nie. Bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
4: Nie ma takiej opcji, Maciuszka.
5: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
4: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
5: To jest problem, czy nie?
4: No trochę...
5: Czy do doniczek wstawiamy?
4: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie czasno, ale ja to nie wyobrażam.
5: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
6: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Nie wierzę.
6: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogłam się powstrzymać.
4: Brawo, udało wam się jak najbardziej.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: W jaki sposób na obronę od razu? Grażynka, kocham cię nad życie.
1: A później sobie pogadamy.
0: Nie strzelaj do mnie!

0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie tego czeku podlaskiego. Są jeszcze?
2: Do widzenia, bo już się skończył.
1: Jak to? Jeszcze się nie rozpoczęło za bardzo.
2: Kilka minut, słuchajcie. I o tym w newsach, że 6,5 tysiąca osób...
1: Ale przepraszam, ja znam Kamę i na pewno się nie znajdzie?
2: Nie ma nic pod stołem
1: znam
2: nawet.
1: Znam Wiktora.
2: Nie. Nawet jak powiesz...
1: Znam Sońtę, znam Korościela.
2: Też nie.
3: Urocze, że wymieniłeś w odpowiedniej kolejności ja na miejscu pierwszym.
1: Nie ma. Kama i Wiktor. Mam kopertę.
3: Posłuchaj newsa do Marcinka.
2: Panie, idź pan, nie podobasz się pan dla mnie.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w Czwórce.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Prognoza pogody dla Płocka na razie się nie zmienia. Do południa więcej słońca, po południu więcej chmur. Maksymalnie 22 na plusie. A kierowcom przypominam o utrudnieniach na Bielskiej, na Wyszogrodzkiej, Kublińskiego i Jachowicza.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. To rusza przed południem, a reporter SK Michał Rawa sprawdził, czym zajmą się posłowie.
2: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
1: Atak miał wywołać masową awarię prądu, tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Niedaleko elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe, co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a w tym samym zagrozić stabilności sieci. A wyjaśniał minister Jan Redman, wieczorem trwały poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. A podlaski czek turystyczny rozszedł się w kilka minut. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków na 300 zł podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
3: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
1: A kolejny nabór zaplanowano 1 października.
4: SK Płock News.
0: Kuba Anhonghera. Orlen podpisał porozumienie z zespołem szkół Centrum Edukacji, które rozszerza dotychczasową współpracę. Obejmuje ono m.in. przygotowanie programu kształcenia i przedmiotów autorskich. Już w najbliższą sobotę odbędzie się Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. W Książnicy Płockiej wydarzenie rozpocznie się o 14. O 14.30 rozpocznie się dziś mecz 1.32 finału Pucharu Polski. Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Weekendu Luzino.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Cześć, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 2 września.
7: Wiecie, sprawa jest, żeby Jankes przestał cały czas zaparzać nam kawkę i herbatkę, to szukamy jakiegoś zajęcia dla niego.
8: No właśnie, więc dajcie znać na SK-owym Messengerze, jakie macie zadanie dla niego, a my zastanowimy się i go później wyślemy.
9: No ja mam zadanie dla Jankesa, no chyba najlepsze na świecie. Jankes, jak tam twoje piwnice?
6: zaraz, co ty masz tam? Ja mogę wszystko, ale są granice, naprawdę, przyzwoitości, proszę was.
10: Masz tam małe kotki?
6: Ja tam mam małe rzeczy, duże rzeczy.
8: Bo duże rzeczy są w garażu.
6: Mam też sanki, sezon idzie.

0: 8 po 8, no mam nadzieję, że wszyscy są już ready, żeby zacząć tę środę. Dzisiaj drugi dzień września.
1: Hurra!
2: 8 minut po godzinie 8, już pierwsza lekcja trwa. No dobrze. Lekcje niektórzy odrobili na stacjach benzynowych ostatnio.
0: Tak. Teraz tam są pustki, ale na dzień, na chwilę przed zakończeniem rządowego programu CPN, słuchajcie, były wielkie kolejki.
3: Ludzie. Ja stałam, słuchajcie, 15 minut, żeby dojechać do dystrybutora.
2: Ja nigdy tak długo nie stałem po hot doga, rzeczywiście.
0: No i wyobraźcie sobie, że jeden facet w Wałbrzychu postanowił nie stać razem z kolejką, tylko ją objechać i stanąć jeszcze bliżej dystrybutorka.
2: Ale było wytłumaczenie, bo tam już była 23:55 i 5 minut było do końca.
0: I doszło do bójki właśnie pod stacją benzynową. Gdy ktoś ustawił się w kolejce, ktoś tego kogoś wyprzedził. Punktem wrzenia całej awantury, która jest do zobaczenia w internecie, było użycie pały teleskopowej.
2: Widziałem, no to był skandal.
0: Facet wyciągnął i lał takiego po nogach. Ja mówię, ja byłem pierwszy, nie, proszę pana, to ja byłem pierwszy.
3: Jejku, i co, warto tak się bić, żeby zaoszczędzić finalnie te 20 zł?
2: Nie, kama, nie, tu nie chodzi o kasę, tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o honor. Widziałeś, tak przywalił? Kama?

0: 16 minut po 8 tu SK, hej.
1: Potwierdzam, ta godzina właśnie jest na zegarku.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No lepiej sprawdzić, wiesz, no co masz ufać tak od razu kolesiowi?
0: Kama, ale kocham twoją reakcję, gdy mi nie zauważyłeś.
1: Kama śmieje się nosem.
3: To mniej więcej tak brzmi. Ale jeżeli chodzi o czas, a właściwie nie do czas, to ma go bardzo dużo Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
3: Madzia, ile masz dzieciaków na pokładzie?
4: Dwójka i są to bliźniaki.
3: Brawo.
0: Super! Dwa plecaki, dwa zestawy lekcji, dwa razy śniadanko z domu.
1: Ale Polska jest ci wdzięczna, bo dwie osoby więcej będą składały się na nasze emerytury.
5: Brawo! Dziękujemy!
3: Słuchaj, ja mam dwie córy, ale w odstępie prawie 4 lat, więc
1: Kama,
3: jest trochę inna sytuacja.
5: Dziękujemy!
0: Ja mam dwójkę synów.
3: Dziękujemy!
0: No co tak skromnie?
3: Ale
0: no.
3: Chciałam powiedzieć, że to jest jednak wyzwanie. A jak to jest być mamą bliźniaków?
4: Oj, no zdecydowanie przydałoby mi się jakieś wydłużenie doby, bo czasu brakuje.
0: Nie ma problemu.
3: A co najczęściej robią zawsze w tym samym momencie, co jest, bym powiedziała, niekoniecznie pożądane przez ciebie?

0: Co najczęściej robią? Szukają plecaków rano do szkoły. Mm.
1: Czyli znowu wracamy do tematu czasu i Jankiego spoglądania na zegarek.
2: Janki, przypomnij, czego dzisiaj nie wziąłeś z domu?
3: Ja dzisiaj wyjechałem bez telefonu.
1: No i musiałeś się wracać i zabrakło ci czasu znowu.
3: Zabrakło mi czasu, ale właśnie po drodze wyrzuciłem śmieci. Więc jestem wytłumaczony.
1: Macia, czy my dobrze myślimy, że temat zegarka to jest również twoja supermoc, której potrzebujesz? Czyli chciałabyś mieć po prostu możliwość wydłużania doby.
2: Albo czasowstrzymywacz.
0: Mhm. Tak, zdecydowanie.
2: To my mamy w takim razie czasoumilacz, bo 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie dla ciebie i dla chłopaków.
0: Super, dziękujemy.
3: Za tysiaka to już można coś się pobawić, no. Takie różne atrakcje.
2: No, za tysiaka można ewentualnie taksówkę zamówić, kiedy już nie zdążysz autobusem dojechać do szkoły.
3: Przez Zakopane.
1: Przychodzisz do Jankesa i mówisz, mam tysiaka, ile to będzie trwało to spotkanie?
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: Od razu jakoś tak godniej się robi, jak Andrea Bocelli pojawia się w kawałku, nie? Tak człowiek czuje się taki kulturalniejszy, białą koszulę by założył.
1: A od razu, czy już wiemy, jaki utwór będzie pierwszy
0: na ślubie moim? Tak. No. Ale by się Olka zdziwiła, jakby tam wjechał Andrea Bocelli i Shakira jeszcze do tego.
1: Zróbcie sobie taką, wiesz, niespodziankę, no. Nie wiecie, co zańczycie.
2: Słuchaj, obawiam się, że ten ślub byłby największą niespodzianką dla Wiktora.
0: Wiecie, ale lepsza impreza się szykuje i o tym w newsach już za chwilę. Został równo miesiąc do wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Oj, tam się dzieje, rzeczywiście. Smoki zieją ogniem.
0: Gdybyś został prezydentem Krakowa, jaka by była twoja pierwsza decyzja?
1: Dietezja?

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: 5 września, sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Matywy, Gusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września, w sobotę, koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
5: I po reklamie.
6: 16 na plusie, tyle aktualnie powinny już pokazywać termometry w Płocku. Maksymalnie będziemy mieli 22 stopnie na plusie, ale to około godziny 15. Wtedy na niebie jednak więcej chmur. Kierowcom przypominam, że cały czas utrudnienia na Jachowicza, na Kobylińskiego czy na Bielski.
7: Zbliża się 8.30, to czas na SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Nadal zablokowana jest S7 w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch pojazdów na wysokości Jędrzejowa. Objazd w stronę Krakowa prowadzi w tej chwili drogą serwisową. A został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na sk.pl. A organizacje związkowe we Włoszech zaapelowały o opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego, to przez utrzymujące się upały. Przy tej okazji podano, że ponad 90% szkół nie ma klimatyzacji, dlatego włoski rząd zapowiedział dodatkowe środki na jej montaż.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Radio SK.
10: Temat otwarty w dalszym ciągu? Co ja tam mam robić?
11: Szukamy zajęcia dla ciebie, wiesz, żebyś się w końcu czymś zajął konstruktywnym.
10: Zamiast kawy i herbaty.
11: Tak, a nie.
10: Ale przyznajcie, że kawkę, herbatkę pyszną robię.
12: Telefony,
10: dzień dobry.
12: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
13: Nie w tym problem, jego kolanko boli.
10: To też. Ale nie wiem, czy mówiłem wam już kiedyś o tej historii, jak spotkałem Darka Michalczewskiego, tak, boksera. I Darek mówi, Janki, jak ty dobrze wyglądasz. A ja, tak, dzięki Darek, no, masz tyle miejsca na mięśnie.

0: w Radiu SK. Fajna jest Azalia, prawda? Szkoda, że zajęta, prawda?
1: No nie wiem, co ona teraz robi, proszę pana, ale może ktoś tam obok niej leży dzisiaj z samego rana, nie jesteś...
2: Zajęta w formie, że teraz robi śniadanie.
0: To o czym pomyślałeś?
2: Wiktor, tylko o jednym naprawdę.
3: Wiktorku. Ale komu robi to śniadanie?
0: Wiktorku, co tam u twojej Oli? No dobra, okej.
1: Okay. Ona nie jest zajęta teraz z robieniem śniadania? Ani nie jest zajęta przez nikogo, kto obok leży.
0: Kto
2: tak
0: tam
2: ci się tylko wydaje. No, no dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do sklepu, kupujecie 100 gram czekolady i się okazuje, że tam wcale nie ma 100, tylko jest 90.
1: Oszukali!
2: A płacicie tyle samo albo czasami nawet i więcej. I faktycznie jest taki proceder, że płacicie tyle samo, a macie mniej. Mniej gramatury danej rzeczy.
1: To się nazywa downsizing.
2: No niestety. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wziął się za wielkie sieci produkujące słodycze, by dojechać ich za ten proceder.
1: Tam. Nie dojadą ich.
2: Kontrole, wysokie kary. Nie, no proszę cię. No ja wierzę jednak w sprawiedliwość.
0: Nie? Ja też.
1: Korporacja zatrudni sobie dobrego adwokata. Ten adwokat wystarczy, że obróci kota ogonem i przyjmie taką linię obrony.
4: Wielkie koncerny w końcu zaczęły dbać o zdrowie Polaków.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
6: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
11: I po reklamie.

0: O, Coldplay, proszę uważać, chodząc na koncerty Coldplaya, na kamerę, która się przygląda, to...
1: Albo nie chodzi z kochanką, no.
2: Ale czekamy, ja gdzieś tam słyszałem, że oni w przyszłym roku prawdopodobnie wpadną do nas na koncert. Ale jeszcze nie ma właściwej daty, więc, ale
0: pamiętaj,
2: warto być czujnym.
1: Idź to tam, pamiętaj, sam. Kogo zabierasz.
2: Kama pójdzie twoim ojcem.
0: Dzisiaj szukamy cały czas zadania dla Jankesa. Co on może zrobić, żeby zająć się czymś konstruktywnym? No i jest kolejna propozycja do ciebie.
3: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
1: Co, ja rozumiem, ja że próbujesz go przekonać dwa razy, no dokładnie. Właśnie, nie, no.
2: Mówiłem już o tej mojej przygodzie.
0: Nie, co powiedział mi Darek Michalczewski?
2: Teraz wersja oryginalna.
4: Jankes, znowu muszę stworzyć materiały promocyjne dla mojej działalności trenerskiej. Może potrenujesz ze mną?
0: O, idziemy właśnie tym sznytem.
2: No jak najbardziej, ja na bramkę się nadaję.
1: Na jaką bramkę? To jest... Ty chudy jesteś.
0: Materiał no fitness. Aha. Tutaj ma z tego powstać.
2: Możesz przyjdę całą rodziną, no.
0: Wystąpisz na ulotce jako przykład faceta, którego...
1: Jest przed, a potem zrobimy zdjęcie Wiktora jako po.
2: Dziękujemy.
0: Pani chyba nie będzie miała klientów. Nie.

0: 6 minut do godziny 9 SK w środę 2 września, pierwszy dzień w szkole, taki prawowity, wiecie, lekcje. No my swoje zajęcia dzisiaj kończymy powolutku.
1: Jakbym był uczniem, wróciłbym dzisiaj do domu, to bym powiedział: mamo, ja już mam dosyć. Ja już się pouczyłem.
2: To powiem wam, jaką wczoraj wiadomość dostaliśmy ze szkoły mojej starszej córki. Dawaj. Mianowicie, dzisiaj nie przychodźcie dzieciaki do szkoły, dlatego że nie zdążyliśmy z remontem.
1: Ale fajna szkoła!
0: Rewelacja. A bo przyjdzie i pomożecie w remoncie. Niektóre dzieci mają doświadczenie po mamie.
3: Jankes, Kama i Wiktor
4: w Radiu SK.
1: A jutro od 6 znowu zaczynamy remont studia.
5: Reklama. Duda, pyszny kurczak, dobry skład. Duda,
6: głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Siła, zbiałka, cukru, brak. Duda.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.
1: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszam. Nocny wybuch w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. W budynku eksplodował nieznany przedmiot. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła zgłosi Klub Rozwój Plus. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk. Musimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone. A polityk nie wykluczył również wspólnych list z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sam zgłosił się na policję w Tarnobrzegu. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. Po incydencie wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. W nocy sam zgłosił się na komisariat.
4: Naszczepną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
1: Mówiła Agnieszka Wilkę z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. A dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. A w środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce.
11: SK Płock News.
16: Kuba Honchera Orlen podpisał porozumienie z Zespołem Szkół Centrum Edukacji, które rozszerza dotychczasową współpracę. Obejmuje ono m.in. przygotowanie programu kształcenia i przedmiotów autorskich. Już w najbliższą sobotę odbędzie się Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. W Książnicy Płockiej wydarzenie rozpocznie się o 14.00. O 14.30 rozpocznie się dziś mecz 1.32 finału Pucharu Polski. Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Weekendu Luzino.
20: 9:30 do tego jeszcze. Obejmuję noce, to dopóki budzik nie zadzwonił, tak się u was działo. Jonathan, PZ, Liwka, gram to na początek. Będzie lepiej, bo środa to jest podobno już taki mały piątek i tego będziemy się trzymać. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas. Tayo Cruz, Break Your Heart. Za nami w Radiu SK. To już czas, żeby uruchomić 30 sekund samych dobrych informacji, bo wszyscy tego potrzebujemy. Więc zapraszam codziennie po 9. Czas start. Szkoła dla jednej uczennicy. Taką ponownie po dekadzie walki otwarto w małej włoskiej miejscowości Ginostra. Wszystko po to, by uczennica pierwszej klasy mogła się uczyć w miejscu zamieszkania. Możecie sobie także tanio kupić fragment wyspy Uznam. Działka o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych trafi pod młotek w tym tygodniu. Cena wywoławcza zaledwie 2000 euro. Minus to są torfowiska, stawy i lasy, więc niczego tam nie wybudujecie i to jest jednocześnie najlepsza, dobra informacja dla przyrody. Pół godziny czytania przed snem pomaga szybciej zasnąć, tak twierdzą naukowcy. Czytanie to najlepszy wyciszacz, a przewracanie stron i śledzenie tekstu działa kojąco na zmysły, przygotowując organizm do odpoczynku. To z porcją kolejną zapraszam jutro. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało.

0: wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: swojej najlepszej wersji Everlasting w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 10. Dzisiaj jest w kalendarzu takie święto jak święto pozyskiwania talentów. Gdybyście mogli wybrać jedną supermoc, jeden talent, który chcielibyście mieć, to jaki? Od dzisiaj, od teraz, zaraz włącza wam się i korzystacie, kiedy tylko chcecie. Czekam na propozycję. Eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki właśnie w tej sprawie. Ja zacznę. Moc spania z otwartymi oczami, tak żeby szef się nie zorientował, że właśnie teraz ucinam sobie taką przedpołudniową drzemkę, bo w nocy nastąpiło niedospanie. To jest oczywiście tylko przykład, bo to się wiadomo, że nigdy nie dzieje. Jeżeli macie takich więcej, to czekam na eskowym messengerze. Måneskin, I Wanna Be Your Slave za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Płock, Królewiecka 2.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Płock! 5 września na Orlen Arenie dzieje się coś, czego jeszcze tu nie było. Wystawa kultowych aut, foodtrucki, warsztaty dla najmłodszych, ciocia od klocków i DJ na żywo. Youngtimer Arena 2026. Pod patronatem miasta Płock. Bilety i szczegóły na wydarzeniu na Facebooku.
15: I po reklamie.

0: jest Radio Eska. Radio Eska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Dopłynęliśmy w kierunku 10. Run on River, David Guetta, Alok, Stick Figure, za nami w Radiu SK. Pytałam przy okazji dnia pozyskiwania talentów, jaki talent chcielibyście mieć, gdybyście mogli sobie tak pstryknąć palcem i od razu by wam się w waszym życiu właśnie jakaś nowa umiejętność pojawiła. Mikołaj?
1: Takim talentem od zawsze, jaki chciałem mieć, to na pewno bycie poliglotą, ale w sumie jak na razie cztery języki nie jest tak źle. Trochę powoli brakuje motywacji, ale może ten dzisiejszy dzień trochę jej doda.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj mówi, znam cztery języki i nie jest tak źle. Tymczasem ja przy każdym zdaniu myślę, żeby zastosować dobrą odmianę z języka polskiego. Po 10 w Radiu SK kolejne hity.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: września, sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września w sobotę. Koncert Glombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 18 na plusie, tyle aktualnie pokazuje nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. Temperatura cały czas rośnie, ale na niebie będzie coraz więcej chmur. Kierowcom przypominam, że inaczej pojedziemy w Alei Kobylińskiego na Jachowicza. Zamknięty dla ruchu jest odcinek ulicy Wielskiej.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. Według polskiego MSZ nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy. W wypadku zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie doszło do tego zdarzenia?
9: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
8: Teraz Świętokrzyskie i zablokowana droga krajowa numer 42. Między Starachowicami a Ostrowcem osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta, droga przez kilka godzin może być zablokowana. A studenci nie mają gdzie mieszkać, wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. Jagoda, studentka ze stolicy, mówi nam o kosmicznych cenach mieszkań na wynajem.
10: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
8: A w takiej sytuacji, jak wskazują eksperci, coraz popularniejsze stają się akademiki prywatne, bo w tych publicznych brakuje miejsc.
11: SK Płock News.
7: Kuba Honchera, wystartował nowy rok szkolny, a w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku startują liczne koła zainteresowań.
12: W naszej głównej siedzibie przy ulicy Tumskiej 9, ale mamy również filię w Ogródku Jordanowskim oraz w Imielnicy i w Podolszycach. Jak to wszystko zliczymy, to tygodniowo przychodzi do nas na zajęcia około 1000 uczestników.
7: Powiedziała nam Litosława Koper, dyrektor MDK-u. Już za tydzień pierwszy mecz w Lidze Mistrzów czeka Orlen Wisłą Płock. Na wciąże zmierzą się na wyjeździe z HBC Nantes.
13: Minuta po 10:00. Kawa pierwsza, druga. Nie liczę, nie oceniam. Możecie robić co chcecie, byleby zdążyć na to spotkanie, które mogłoby być mailem. Bledka, komu miałabym powiedzieć? To już za chwilę w Radiu SK. ATB Ecstasy. Gdyby ktoś potrzebował, też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: końcowe środy. U nas przynajmniej Mango, Sylwii Grzeszczak właśnie za sprawą tego hitu 16 minut po godzinie 10. Gdybyście mogli mieć jeden talent od dziś, od teraz, to jaki to by był? Jest jeden, z którym zgadzam się bardzo, Ania.
1: Jaska, ja bym chciała mieć moc przewidywania szóstek.
0: Oczywiście mówimy o tych szóstkach, które można zakreślić na specjalnych blankietach, a potem zobaczyć na swoim koncie miliony monet. Każdy słyszał, nikt nie doświadczył. Trzymam kciuki, żeby komuś się udało. Jak ktoś ma taki talent, to jak już tam sobie wykreślicie odpowiednie liczby raz, dwa, trzy razy, to podzielcie się ze światem przecież. Nie zbiedniejecie. Radio
2: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
10: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
9: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour

0: oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99. W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Nowych talentów dzisiaj szukamy, waszych nowych talentów, bo dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów. Gdybyście tylko mogli jakiś talent albo supermoc zdobyć już właśnie teraz, to jaka to by była? Avicii zagrał. Jest Magda.
1: Jedyna supermoc, jaka przyszła mi do głowy, to jeść i nie tyć.
0: Chciałabym, bardzo bym chciała, nie tylko ja. Ale Magda się trochę zreflektowała za sprawą, no niech sama powie. Halo, Magda.
2: Jadę z mamą i ona mi tak teraz podpowiedziała lepszą mamę supermoc. Mama by chciała mieć supermoc taką, żeby z wody robić paliwo do samochodów. Ona w dzisiejszym, w tym momencie super. Supermoc.
0: Jaka, jaki to jest fantastyczny pomysł, bo bawię się tylko jednego. Gdybyście wy taką supermoc posiadły i mogły z wody robić paliwo, to zaraz woda zaczęłaby kosztować 100 tysięcy złotych za litr.
3: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: ich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
8: I po reklamie.

które moglibyście posiąść, gdybyście tylko mieli taką szansę, to przy okazji dnia pozyskiwania nowych talentów. My nowe talenty też mamy na pokładzie. Codziennie od 15 do 18. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Odpalajcie koniecznie, bo zdecydowanie wam się to przyda po tej środzie. Po 11 wracam z kolejnymi hitami w SC.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: proszę, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Już prawie 20 na plusie powinny pokazywać termometry w Płocku. Maksymalnie będziemy mieli 22 kreski powyżej zera, to w przeciągu kilku najbliższych godzin, ale na niebie będzie także coraz więcej chmur. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Bielskiej, na Wszakrowskiej czy Koblińskiego.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Na zegarach 11 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek Augsburg. Na kolejowym dworcu głównym w tym mieście doszło dziś do eksplozji. Nowe doniesienia z Niemiec ma dla nas reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
13: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
12: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To najnowsze nasze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnę, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na A1. Zginęły 4 osoby, a za szczegółami śląski reporterski Przemek Kopiejka.
14: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
12: A sporo grania szykuje się dziś w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania podczas US Open storpedowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet, a późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majszak, który w drugiej rundzie turnieju zagra z Valentinem Wascherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza, który zagra z Benem Sheltonem.
15: SK Płock News.
11: Kuba Honchera. Ostry dyżur na chirurgii dziecięcej w Płocku wciąż zawieszony. Mówi zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa dr Michał Kurnatowski.
16: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć kadrę lekarską. Natomiast na tą chwilę nie udało się tego zrobić. Nadal mamy bardzo duży niedobór lekarzy.
11: Sytuacja nie zmieni się przez najbliższe 2 miesiące. 6 września na bulwarach Wiślanych w Płocku zawita Power Food Festival. Ogólnopolska trasa śniadaniowa Radia SK, która łączy zdrowe jedzenie, sport i świetną zabawę.
17: 2:50. Szef może już przyszedł, ale się nie rozgląda za bardzo, patrząc na to, co robicie, więc może czas na przerwę? Pokazuję tylko możliwości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ma 96 lat i grozi jej wyrzucenie z domu seniora. To Margaret, prima balerina i nowość na antenie radiowska. A ja mówię o 96-letniej influencerce ze Stanów, dokładnie z Connecticut, która dostała ostrzeżenie w domu seniora, w którym mieszka, dlatego że robiła za głośne imprezy w nocy. Niech to takie wcale nie bardzo grzeczne te imprezy. I ma miliony obserwujących w mediach społecznościowych. Mieszka w placówce dla seniorów, gdzie dba o to, żeby wszyscy dostawali odpowiednią dawkę rozrywki. Za to ten dom seniora dał jej ostrzeżenie i powiedział: jeszcze raz, taka głośna impreza, droga pani Lilian, i niestety będzie pani musiała opuścić nasze mury. Ja myślę, że te mury to trzeba zaprosić jeszcze więcej seniorów, żeby oni poznali przepis od tej pani, jak mieć 96 lat i imprezować do rana.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.

0: września, sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września w sobotę. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: 12 tysięcy słów dziennie, tyle nawet wypowiadamy, niezależnie od tego, co robicie. International Love, Pitbull, Chris Brown za nami w Radiu SK, 24 minuty do 12. Oczywiście zapewne rano tych słów pada mniej, bo człowiek nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale w ciągu dnia to się jakoś wyrównuje i rozkręca. Mówię o tym dlatego, że to jest dowód, że mówi absolutnie każdy. I mówić powinien w związku z tym dobrze, więc odsyłam na SK.pl, zakładka konkursy, do mojej zabawy Kasia dobrze gada. Jutro Was zapraszam, będziecie powtarzać łamańce i zgarniać dykcyjne gadżety, więc kto chętny, ten się zgłasza właśnie na SK.pl w zakładce konkursy. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych, a także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze? Gdzie pójdziemy na kolację?
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Płock! 5 września na Orlen Arenie dzieje się coś, czego jeszcze tu nie było. Wystawa kultowych aut, food trucki, warsztaty dla najmłodszych, ciocia od klocków i DJ na żywo. Youngtimer Arena 2026. Pod patronatem miasta Płock. Bilety i szczegóły na wydarzeniu na Facebooku.
13: I po reklamie.

Ring the bell. Age. 5 minut do godziny 12. 12 to już ten czas, który nazywamy w środę małym piątkiem, część druga, abyście nie mieli tych spotkań, które mogłyby być mailem tutaj zaplanowanych. Michał Sobkowski zostaje z wami i gra najlepsze hity na czasie w Radiu SK.

0: Reklama. Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
2: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zmotoryzowanym przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Koblińskiego i na Jachowicza. Zamknięty jest także odcinek ulicy Wyszogrodzkiej czy Bielskiej. A jeśli chodzi o pogodę, to na niebie coraz więcej chmur, ale termometry maksymalnie po południu pokażą 22 na plusie.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Samo południe to jest SK News. Jakub Krzyżak, 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało kobiety. Ofiara wyszła z psem na spacer. Chłopaka zatrzymano tuż obok miejsca zbrodni. Miał ze sobą plecak.
12: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
11: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu Maltańskim. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
13: Raz, dwa, trzy, cztery,
14: presąkują do cholery!
13: Eksmitowanie ludzi na ulicę w kraju, który jeździ na zloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal!
11: Ten teren kościół sprzedał deweloperowi za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać już 19 rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
15: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element.
11: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda.
16: SK Płock News.
17: Kacper Klonowski. Zmiany w Muzeum Mazowieckim. Placówka planuje przeprowadzić gruntowny remont zabytkowej dawnej synagogi w Radzanowie. Po odnowieniu powstanie tam oddział muzeum, gdzie odbywać będą się m.in. wystawy, prelekcje i koncerty. Druga Wisła niestety bez zwycięstwa. Rezerwy nafciarze żegnają się z STS Pucharem Polski po wczorajszej porażce na Stadionie Miejskim. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-2, a rywalem była pierwszoligowa Puszcza Niepołomice. A jeżeli zastanawialiście się nad adopcją zwierzaka, to już w niedzielę odbędzie się kolejny spacer z bezdomniaka na adopciaka. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
18: Tak, wracając do tych skrzyżowań ze światłami, my dajemy zielone światło na hity na czasie. Będzie Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, obiecuję. Będzie też Gibbs, Kukon i Ty Masz. I będzie Somber, My Body Isn't Ready. No i wszystkie hity zaczynają się wesprzeć, czyli jakaś świeżynka na pewno. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: ktoś powie, że zabytek, ale brzmi naprawdę dobrze. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Smash Mouth All Star, a propos świeżynek, to Joel Corey, Hannah Bolin, Don't Go Breaking My Heart. Zagram świeżynkę dosłownie za chwilę, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się wesel. 12:17 na zegarach, środa 2 września. No właśnie, bo od września środowe i czwartkowe popołudnia spędzamy razem. Jaram się strasznie, ale jednocześnie trochę ekscytuję i trochę się stresuję, bo dla mnie to jednak spora zmiana, no. A to przecież tylko zmiana godziny. Co mają powiedzieć ci, którzy prócz godziny zmienili studio, słuchawki, mikrofony, kolegów z pracy, a przede wszystkim stację? Sońta i Korościel z wami po godzinie 15. Mocno zapraszam, no ale skoro jeden ma nazwisko na S, drugi na K, no to oni na Radio SK byli po prostu skazani, no prędzej czy później. Więc przyjmijmy ich cieplutko i pozwólmy na to, by dotychczasowa czerwień przemieniła się magicznie w cudowną energię o kolorze pomarańczowym. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę, później Tiesto. Będzie Somber, My Body Isn't Ready, obiecuję. Na pewno w ciągu kilkunastu najbliższych minut westę.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 100% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Płock, Królewiecka 2.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj

0: Numer jeden w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki na TSK. Somber, my body isn't ready.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jestem przekonany, że kojarzycie ten numer. 6 lat temu Joel Corey podbił mnóstwo list hitów, również gorącą dwudziestkę Radia SK tym numerem. Teraz wraca i próbuje powtórzyć ten sukces razem z Hanną Bolejn numerem Don't Go Break My Heart, który gram wam już teraz.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Ona w listopadzie występowała w Paryżu w ramach swojej trasy The Lifetimes Tour i ten występ został zarejestrowany, sfilmowany i dzisiaj ma swoją premierę The Lifetimes Tour Live from Paris. No i to można zobaczyć od dzisiaj w niektórych kinach w Polsce. Katy Perry przed chwilą w Wesce, później Imagine Dragons, czyli za chwilę, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
14: Tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Raper

0: Sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września w sobotę. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia.
1: I po reklamie.

czy da się ładniej zakończyć tę godzinę hitów muzycznie niż numerem A Great Expectation. To Sienna Spyro w Radiu SK tuż po godziną 13. Po 13. Czy da się lepiej zacząć niż od Temper City i jednego z waszych ulubionych hitów ostatnich miesięcy, czyli Self Aware? No, pewnie by się dało, ale ten numer też jest bardzo dobry i tak po godzinie 13 zaczniemy. Tak gramy już za chwilę w SK.

0: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Czasy coraz cięższe. Szukamy dodatkowych zysków. Szukamy stabilności. Szukamy pewności. Można sprzedać złom i makulaturę. To proste. A żeby jeszcze prostsze było? W Kronie. Kron ponad 30 lat na płockim rynku. Z każdej strony miasta. Jak komu pasuje. Nie można nie znać, nie można nie być. Kron, Kron i tylko Kron.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: A teraz zerknijmy prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 20 na plusie, a temperatura odczuwalna jest delikatnie wyższa i wynosi 21 stopni. Spodziewać możemy się w najbliższym czasie przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcy pamiętać muszą o pracach w centrum miasta.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz się tam dzieje?
18: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki.
17: W tamtejszych domach nielegalnie mieszkało około 400 osób. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam 32-latkę.
19: Kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę.
17: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowic w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
20: Jedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
21: Na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
17: Samolot ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
22: SK Płock News.
23: Kacper Klonowski. Nawet 15 lat za kratkami. Taka kara grozi 41-latkowi zatrzymanemu po raz kolejny przez płockich mundurowych za kradzieże z włamaniem w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał 43 zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Przed nami szóste płockie dni fotografii. Startują one już w najbliższy piątek, a w ich ramach obejrzymy w sumie 9 wystaw.
24: Przejdziemy wszystkie wystawy razem z autorami, którzy będą opowiadać o tych wystawach.
23: Powiedział nam Henryk Malesa, prezes Fundacji Fotografia Polska. Płockie dni fotografii potrwają do 20 września.
25: Odpowiedzi na pytanie, dokąd turta nocą jesz, to może w tej godzinie ją nie usłyszycie, ale kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski, Margaret za kilka chwil, później ci opowiemy. Michał Sapkowski, witajcie, Temple City teraz.

0: Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK. Tej dziwnej amerykanizacji Ameryki ciąg dalszy. Kilka dni temu Donald Trump podpisał dokumenty zmieniające dla USA nazwę jeziora Ontario. To jezioro znajdujące się na granicy z Kanadą na jezioro Ameryka. No jak mogłoby być inaczej, nie? O, mogłoby być jeszcze jezioro Trump oczywiście, ale aż tak daleko tym razem nie poszło. Jezioro Ameryka dla USA, co oznacza, że mapy w sieci rzeczywiście dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych pokazują jezioro Ameryka, a my w Polsce nadal na przykład widzimy Ontario. Co to jest za trend, naprawdę? Swoją drogą, prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się jeszcze nie zorientował, że w USA mówi się po angielsku. Jak to po angielsku? A nie po amerykańsku, to trzeba zmienić. Teddy Swims, czyli hity na czasie u nas bez zmian. Mr. Know It All za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
7: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne.

0: Mijają lata, ten numer wciąż brzmi kapitalnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Ach, pamiętam dreszcz emocji, kiedy podczas Warsaw Music Festival w tym roku była opcja, żeby ich poznać i zaraz będzie można tam wejść. Ależ, a kiedy wy czujecie dreszczyk emocji? Może tak jak słuchaczka, która była na antenie w poniedziałek w imprezce, ona czuje dreszczyk emocji, gdy dzwoni telefon z przedszkola córki. Dreszczyk emocji? Ja to się po prostu boję takich telefonów, jestem przerażony, jakbym zobaczył numer od pani dyrektor. Nie, to byłoby naprawdę... Nie, wolę o tym kompletnie nie myśleć. Ale jeśli wy macie coś, co jednak takie pozytywne dreszczyk emocji w was wywołuje, no to możecie podzielić się tam oczywiście na sk.pl, słuchać imprezki i zgarnąć zaproszenia do kina na Nie patrz w dół 2, a także 300 kieszonkowego. Oskar Cymes-Weste za moment, a później Jennifer Lopez.
1: Reklama. Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych sketchów, kabaret Nowaki, kabaret sketchów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga, Płock! 5 września na Orlen Arenie dzieje się coś, czego jeszcze tu nie było. Wystawa kultowych aut, food trucki, warsztaty dla najmłodszych, ciocia od klocków i DJ na żywo. Youngtimer Arena 2026. Pod patronatem miasta Płock. Bilety i szczegóły na wydarzeniu na Facebooku.
2: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: To coś, czyli White 2115, Palar i Vivi Simon, czyli ekipa, która stworzyła ten numer i która była u Matego Foczuło w Rap 20 Radia SK w ostatni poniedziałek. Czy ta wizyta przełoży się na popularność tego numeru na naszej hip-hopowej liście? To przekonamy się w kolejny poniedziałek po 23. Póki co to pozycja numer 6. Na Rap 20, tak samo jak na gorącą, głosujecie na SK.pl. Po 14 Calvin Harris i Dua Lipa. Takie piękne duo na początek kolejnej godziny hitów. Duo z duą.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Rapper Mata wygłosił.

0: Sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września w sobotę. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w centrum, a także w związku z pracami prowadzonymi na ulicy Wyszogrodzkiej. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu zgodnie z zapowiedziami temperatura delikatnie wzrosła i nasz termometr wskazuje już 21 na plusie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Wybiła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Trzy osoby zatrzymała dziś policja i CBA. To kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jednocześnie policja prowadzi też przeszukania w siedzibach PKO i UOKiK. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
13: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte.
12: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit, zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Ze szczegółami reporterka Eski Weronika Wawszczyk.
14: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
15: Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
14: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
16: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
14: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
12: A 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
17: SK Płock News.
18: Kacper Klonowski. Podwórko Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zamieni się w plenerową scenę projektu Kulturosfera.
19: Piątek zaczniemy rokowo i alternatywnie na scenie legendarny Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, do tego Franklin, Bourbon Band oraz Moon Chaser.
18: Mówi Daniel Szczerbak. Sobota to już propozycje dla fanów hip-hopu, a szczegółów szukajcie na stronie Pokisu. Jeszcze we wrześniu doczekamy się niecodziennego starcia w płockim Blaszaku. Niecodziennego dlatego, że zmierzą się w nim członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Płocka z dorosłymi samorządowcami. Mecz siatkówki zaplanowano na 12 września.
20: Ile dobrych numerów mam dla Was, Gibbs i Ego, czyli ostatni dzień lata w tej godzinie. Będzie coś od Sombra, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala, Michał Sobkowski. Witajcie!

0: Nadal to dla mnie niebywała sytuacja, że gram Andrea Bocelliego na antenie Radia SK. Tak, to pierwszy singiel tego jakże cenionego artysty, którego gram. Oprócz tego David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game. Oni wczoraj po raz pierwszy na antenie Radia SK. Stoń ta i Korościel. Mocno zapraszam na spotkanie z nimi po godzinie 15. A wy po raz pierwszy, co byście zrobili? No, zgłoście się na sk.pl, bo właśnie S i K będą od jutra fundować wam te pierwsze razy, o których marzycie, a o których już teraz możecie napisać na sk.pl zupełnie za free. Sońta i Korościel po godzinie 15 na antenie Radia SK, za chwilę Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love, a później obiecane Dawid Podsiadło, szanowni państwo.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które

0: zostawią ci odreszcze.
1: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: I po reklamie.

0: Mr. Saxobeat na antenie Radio SK to Aleksandra Stan. Stan Zjednoczone Ameryki Północnej goszczą w tym momencie najlepszych tenisistów na całym świecie w ramach US Open. I przy tej okazji okazuje się, że życie pisze no, ciekawsze scenariusze niż film czasami. 5 lat temu, 12-letnia wtedy Thea Frodin zagrała w filmie King Richard dublerkę młodej Seriny Williams. No, jednej z najbardziej, co tutaj już mówić, utytułowanych tenisistek w historii. A dziś 17-latka sama jest tenisistką i wzięła udział w US Open. No, który notabene Seryna wygrała kilka razy. Thea już nie na planie filmowym, a na korcie. Przegrała, co prawda, z uznaną Eleną Rybakiną, ale biorąc pod uwagę jej wiek, przypomnę, lat 17, dużo się może wydarzyć i kto wie, czy nie pójdzie w mistrzowskie ślady Seriny Williams. Polacy, bardzo proszę, Iga Świątek pierwszą rundę przeszła bez większych problemów. Jutro rozegra swoje kolejne spotkanie. Dziś wieczorem i w nocy walczą pozostali Polacy, niektóre meczowo przekładane. Linet, Fręch, Hurkacz, Majkrzak. Trzymamy kciuki. Przez sen, ale trzymamy. A jutro z anteny Eski dowiecie się, jak im poszło. Za chwilę zdobywcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba Westę. Wstydnie lato.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na esko.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w Esce do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
3: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: O 14.55 jest jedno pytanie. Czy to będzie program wysokich lotów Fly High? To byłby milion na Antonie Radzieńska?
1: Nie, za ciężki jestem na wysokie loty, jak mam być.
2: Poza tym zależy, jak definiujemy wysokie loty, bo jeżeli definiujemy tak jak większość ludzi, to nie.
1: No nie, powiem więcej, my latamy pod radarem.
0: Czy jest lepsza zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 15, niż to, co powiedzieli przed tym chłopaki? Sońta i Korościel razem z wami po 15, no i oczywiście jaskowe hity na czasie, będzie Gips i Kukon, ty masz na początek.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: A ja po raz kolejny wyglądam dziś za okno, no i o tej porze standardowo widzę ruch wzmagający się na ulicy Otolińskiej i nie zaskoczę Was, jak powiem, że już teraz gęściej robi się praktycznie w całym mieście. Jeżeli chodzi o prognozę, to nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 21 na plusie, a odczuwalnie jest nieco ciepło.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie zonda krypto. Wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
15: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że informacji będzie więcej.
14: Komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Do akcji dołączyli żołnierze. Lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem. Trzeci dzień szukają w Lubienicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
16: Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenu.
14: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Działania trwają od poniedziałku. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Telefony w szkole zakazane. Bełchatowska podstawówka numer 8 prowadziła w klasach specjalne skrzynki na urządzenia, mówi nauczycielka Beata Stanisławska.
17: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
18: Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
14: Oceniała pomysł jedna z uczennic. Skrzynki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
19: SK Płock News.
20: Kacper Klonowski. Prace na bulwarach Wiślanych trwają w najlepsze. Obecnie wykonawca buduje ciąg pieszojezdny, chodniki oraz ścieżkę rowerową. Trwa także budowa kanalizacji oraz usuwanie istniejących kolizji infrastrukturalnych. A skoro przy płockich bulwarach jesteśmy, to już 6 września zawita na nie Power Food Festival, czyli ogólnopolska trasa śniadaniowa Radia SK, która łączy zdrowe jedzenie, sport i świetną zabawę. Nowa Płocka Rada do Spraw Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci, Walk i Męczeństwa powołana. Prezydent wręczył nominację osobom, które będą wchodziły w jej skład podczas kolejnej czteroletniej kadencji.
21: Sońca i Koroścy.
22: Czytni SK.
21: SK.
0: Witajcie kochani, to jest nasz drugi dzień już w pracy w Radiu SK i dostaliśmy informację, że to radio jest delikatnie bardziej szalone niż pierwotnie zakładaliśmy, dlatego dzisiaj prowadzimy program Topless.
11: No to prawda. Znaczy w stanikach oczywiście.
0: Oczywiście, nie. Mamy zasady, nie jesteśmy wariatami.
11: Korosi Lisanta, witamy serdecznie. W środę, jeżeli chcecie posłuchać naprawdę utalentowanego duetu płci męskiej, to teraz Gipsy Kugon w Radiu SK.

0: piosenka zatytułowana Dwa dni, wykonuje ją Bledka. Tabletka, to jest kobieta. A wiesz, jak tabletka by się nazywała, gdy była mężczyzną?
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem tego żartu od siebie. No. Tablet! Dobrze?
0: Alright, alright. Proszę Państwa, co jest lepiej? Kim jest lepiej być, mężczyzną czy kobietą? Która płeć jest lepsza? Załatwmy to. My jesteśmy oczywiście mężczyznami takimi stuprocentowymi, takimi... Powiedz coś tak stuprocentowo męsko, Cinek.
1: Podaj mi kilof.
0: Właśnie, która płeć jest lepsza?
1: No, a ty którą wolisz? Nie patrz tak na mnie, wiem.
0: To ja nie chcę nic sugerować po prostu. Jest coś takiego jak Messenger Eskowy i tam proszę nagrywać swoje głosówki w sprawie tego, która płeć jest lepsza i dlaczego. Czekamy.

0: On the top of the world to Imagine Dragons, czyli hity na czasie w Radiu SK. My nazywamy się Sońta Karościel, czyli SK po prostu. I dzisiaj postawiliśmy pytanie, które dawno trzeba było postawić, a nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Tak, to pytanie brzmi, która płeć jest lepsza, kobiety czy mężczyźni? Myślę, że my mamy prawo do zadawania tego pytania, bo my jesteśmy ten Karościel i ta Sońta. W związku z tym, kto jak nie my ma o to pytać? Głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie słuchamy.
2: Hej SK. Moim zdaniem najlepsza płeć to ta, którą się aktualnie ma. Dlaczego? No, chyba jasne.
0: A jasne, tylko jak to powiedzieć osobom transpłciowym?
3: Sońta i Karościel, czyli SK w Radiu SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
5: Hej, co u Ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Płock, Królewiecka 2.
5: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cymbał, hity na czasie w Radiu SK. Teraz się jakieś nowe będzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: No właśnie, my słyszeliśmy o tej akcji z Cinkiem, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jak jeszcze tu nie pracowaliśmy, czyli przedwczoraj, to myśleliśmy, pewnie tylko tak gadają, a tak naprawdę nie wszystkie hity zaczynają się w Esce, tylko tak specjalnie gadają.
0: A jednak się okazuje, że zaczynają,
2: właśnie,
0: tak?
2: O właśnie.
0: Przychodzisz, widzisz Riviera i nie masz pojęcia, co to jest.
2: No właśnie, a zaraz się dowiemy, co to jest, proszę państwa. Riviera, she doesn't mind. Wiesz, co znaczy she doesn't mind?
0: A jej to nie interesuje.
2: No jakby she doesn't care, nie?
0: Całe moje życie.
2: Ona ma to w...
0: Pozdrawiam cię, kochanie.
2: No posłuchajmy w takim razie.

0: To jest audycja SK. W Radiu SK ten artysta nazywa się doktor...
1: To jest audycja, ten artysta, kiedy jesteś stary.
0: Czemu?
1: Słuchacie, Radia SK, to jest doktor Dre, Steel Dre.
0: Ja muszę być sobą, no, ja muszę pozostać sobą. Ale wiesz co, mam taki żart o tobie. No. Wiesz co, bo to jest twój drugi ulubiony doktor, ten doktor Dre.
1: Tak, pierwszy to doktor Alban.
0: Doktor Edgar.
1: Nie, a doktor Edgar, tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, która płeć jest fajniejsza i jest coś takiego jak Messenger Eskowy i tam nagrywacie głosówki, słuchamy pani Ewy.
2: Dzień dobry, to ja może powiem tak. Faceci są jak Bluetooth, łączą się, gdy jesteś blisko, ale gdy ciebie nie ma, szukają innych w pobliżu, a kobieta jest jak Wi-Fi, widzi wszystkie sieci, ale łączy się z tą najmocniejszą.
1: No. To ładne, bardzo ładne. Bardzo tylko ładne. Sęk w tym, że ja jestem jak modem. Leżę na strychu po ciemku i się kurzę.
0: Wiesz co, a wiesz jak nazywa się gadający modem?
1: Jak?
0: Modem talking.
3: Sońca i koroście.
4: Sońca i koroście, czyli SK. Radio SK. Autopromocja.
3: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
12: Rapper Mata.

0: Września, sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty Wygusia Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września w sobotę koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga, Płock! 5 września na Orlen Arenie dzieje się coś, czego jeszcze tu nie było. Wystawa kultowych aut, foodtrucki, warsztaty dla najmłodszych, ciocia od klocków i DJ na żywo. Youngtimer Arena 2026. Pod patronatem miasta Płock. Bilety i szczegóły na wydarzeniu na Facebooku.
6: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren, czyli druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia.
1: Ale ty już zacząłeś tak mówić w tym stylu takim szybszym, wiesz?
0: Nie, żartujesz, chyba ja zawsze tak
1: bardzo
0: mówiłem.
1: Bardzo szybko się adaptujesz.
0: Ale o co ci chodzi, Michał? Ja zawsze tak mówiłem.
1: Ja będę mówił na kontrze do ciebie. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
0: Nie, newsy w radiu SK.

0: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
8: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu dobre wieści są takie, że temperatura znowu delikatnie wzrosła i nasz termometr wskazuje już 22 na plusie, a temperatura odczuwalna jest dokładnie taka sama. Od teraz spodziewać możemy się już raczej jej spadku, a z utrudnień przypominam o pracach na stodół Kiewicz.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Minęła 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak, o zatrzymanych dziś trzech osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na jego konferencji był reporterski Mateusz Gołębiewski.
18: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
17: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych prac. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie skokowych hitów na czasie w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
11: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
17: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
12: SK Płock News.
14: Kacper Klonowski. Agresywne psy na Manażowej. W związku z powracającym tematem podjęta została decyzja o przeprowadzeniu tam kontroli ratuszowego Wydziału Kształtowania Środowiska. Dotyczyć będzie ona warunków bytowania zwierząt. Ruszyły kolejne remonty w naszym regionie. Tym razem prace prowadzone są na terenie miasta i gminy Staroźreby. Konkretnie na trasach w kierunku Nowych Łubek, Staroźreb Hektar, czy też w rejonie Bromierzyka Nowego. Już 20 września do Płockiego Amfiteatru zawitają dwa koncerty. W pierwszej kolejności o godzinie 18 wystąpi dla Was Lemon, a nieco później, bo o 21 na scenie pojawi się Ewa Twarda.
19: Sońca,
20: Sońca.
19: Korościel
20: i Korościel, czyli SK
21: w Radiu SK.
20: SK.
22: I co? I dzisiaj jest środa, dzień dużego rozmiaru. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy mogą świętować i w ogóle wcale wam nie zazdrościmy. Michał Korościel
23: i Marcin Sońta. 2 minuty po 16:00. Jak ktoś miał do 16:00 w robocie, to może już wyjść. Jak ktoś ma do 17:00, to jeszcze...
22: To może wyjść, ale tak, żeby ich nie widział.
23: Właśnie.
22: Powodzenia.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK, to są hity na czasie SK w Radiu SK, czyli Sońca Karosil. Witamy serdecznie, mamy środę, mamy drugi dzień września, 12 minut po godzinie 16 i padło pytanie, która płeć jest lepsza. Możecie cały czas odpowiadać głosówkami na SK-owym Messengerze, słuchamy.
1: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. To tak samo jakby się zapytać, czy lepsza jest prawa ręka, czy lewa.
2: Prawa, ale łatwe.
0: Prawa jest
2: dlaczego
0: lepsza?
2: Prawa? A którą ręką ja jem? Prawą. Prawa jest lepsza, jem nią.
0: Ja mam dwie lewe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Proszę Państwa, mamy taką rozkminę z Cinkiem. Czy Sylwia Grzeszczak jest jeszcze żoną Libera?
1: Wydaje mi się, że oni się rozstali, ale na pewno współpracują, czyli spędzają dużo czasu i nie wiadomo, bo kiedyś słyszałem, że wrócili do siebie, ale nie chcę plotkować.
0: No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo ja miałem taki żart i nie wiedziałem, czy mogę zastosować go, ale chyba mogę.
1: To powiedz żart, jeżeli będzie śmieszny, jeżeli są małżeństwem, tak?
0: Aha. Nie, jeżeli nie są.
1: A, dobra.
0: Jeżeli nie są. Jeżeli nie są, to można powiedzieć, że Liber nie jest już jej mezem. Rozumiesz?
1: A mezo Liber.
0: No właśnie. Okay. Śmieszne czy nie? No umiarkowanie, nie? Kurczę, umiarkowanie, niepotrzebnie to mówiłem. No nic, zmień temat.
1: Nagraj to jeszcze raz. To jest ASK w Radiu SK, zostańcie z nami.
2: Sońta i Koroście.
3: Czyli SK
2: w Radiu SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorz Żółka, Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Firmy to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard, Płock, Chopinach.

0: więcej na dekorujemyokna.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
3: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radio SK. Piosenka nazywa się One Last Time, czyli po raz ostatni. I nieprzypadkowo tę piosenkę zagraliśmy akurat teraz, bo ona śpiewała o ostatnim razie, a my o pierwszym razie będziemy mówić, prawda?
1: Znaczy być może pierwszym i ostatnim, prawda? Natomiast
0: możliwe, no.
1: To jest nasz pierwszy raz w Radio SK. Wczoraj był pierwszy dzień, teraz mamy pierwszy tydzień. Aha, i też chcemy zapytać was o wasze pierwsze razy.
0: Ale spokojnie, bo to nie jest, bo zabrzmiało to tak, jakbyś chciał pytać o sprawy intymne. To niekoniecznie o to nam chodzi, prawda?
1: To dobrze, że to mówisz, bo my chcemy zapłacić za ten pierwszy raz. Także.
0: No właśnie.
1: Także zapraszamy was serdecznie na SK.pl. Możecie wygrać kasę na wasz pierwszy raz. Zgłoś się do zabawy, tak, jak chciałbyś zrobić po raz pierwszy. I przekonaj
0: jest
1: nas.
0: Przygotowane jest bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. Wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem w portfelu.
0: To wcale nie tak dużo.
1: Znaczy, nie szalejcie.
0: Nie. No mamy trochę pieniędzy na wasze pierwsze raz. Na przykład,
1: mamy.
0: Trzeba dać jakiś taki przykład. Na przykład, nigdy nie wiem, nie jechałem rowerem. I mówisz, że chciałbym pierwszy raz przejechać rowerem.
1: I wtedy to może... ja podjeżdżam, wsadzam na ramę i jedziemy.
0: Nie, możemy na przykład kupić rower. Ja uważam, że możemy na przykład komuś kupić rower.
1: Raczej używany.
0: Bez przerzutek, używany, ale możemy.
1: Bity.
0: SK.pl
1: na zewnątrz.
0: Zgłaszajcie swoje zgłoszenia.

0: David Guetta w Radiu SK. Ludzie mówią, dlaczego ta audycja nazywa się SK w Radiu SK? No bo Sońta i Korościel. SK w Radiu SK. No nic, kochani.
1: Kiedyś się pomylę i powiem MM w Radiu SK.
0: Marcin, no. Strasznie głupie, no nic.
1: No tak jak ja!
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, która płeć jest fajniejsza i w tej sprawie nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: Odnośnie psi to bym powiedział pci, jak to się mówi. Nie wiem nawet.
1: Pci się nie mówi, pci się zmienia.
3: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
19: I po reklamie.

0: Daddy Supreme, MJ Daly, hity na czasie w Radio SK. SK w Radio SK, z wami tak rozciel, hej.
1: Ja w ogóle nie zrozumiałem, co on zaśpiewał. Mdarta, coś tam, to jest po polsku, nie?
0: To w szoku jestem, nie? To jest polski. To jest się mocno słuchać. Powinni dawać napisy do tego.
1: Będą dawać niedługo. Idziemy w tym kierunku, proszę państwa, to jest nowoczesne radio. Za chwilę newsy w Radio SK.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: września, sobota. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Plaża Patelnia oraz w kasie w dniu wydarzenia. 5 września w sobotę koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia na Plaży Patelnia. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach.

0: Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w związku z pracami prowadzonymi na ulicy Wyszogrodzkiej czy też na Stadułkiewicza. Przypominam także o pracach w centrum miasta. Jeżeli chodzi o prognozę, to tu temperatura delikatnie spadła i nasz termometr wskazuje znowu 21 na plusie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent.
6: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
5: Mówił Donald Tusk. Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta zaplanowano na piątek. Dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury.
7: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę.
5: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Ruszyły bony turystyczne we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
8: Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
9: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
10: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
5: Mówili nam turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który bierze udział w programie.
0: SK Płock News.
4: Kacper Klonowski. Trwa remont zabytkowego Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie. Łączna wartość inwestycji to ponad 570 tysięcy złotych. Prace mają zachować i przywrócić właściwy stan techniczny zabytku. Dobry wynik płockiego schroniska dla zwierząt w ostatnich dniach. Jak poinformowała placówka, nowe bezpieczne rodziny znalazło aż 12 jej podopiecznych. Za nami kolejne, 9 już mistrzostwa w płockim zoo. Mowa oczywiście o rywalizacji hodowców Gubika. Oceniane było tam aż 13 standardów europejskich w dwóch kategoriach, a więcej informacji znajdzie się na stronie internetowej płockiego zoo.
0: Sońta i Koroście.
11: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
12: Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już 2 minuty po godzinie 17, gdzie trzeba już iść do domu. Jeszcze tylko czwartek, piątek i będzie weekendu odcinek, wiesz?
13: Kto jeszcze nie poszedł, ten zostanie pracownikiem miesiąca. To trochę wstyd, prawda? Że nie ma co kombinować. Zapraszamy na zewnątrz, a my gramy Alan Walker i Faded.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz. To jest chyba najdłuższy pierwszy raz w historii pierwszych razów, bo będzie trwał,
1: no?
0: Myślę, kilka dni. Ta chwila może trwać wiecznie, jak się okazuje. No i też pytamy was o wasze pierwsze razy i w tej sprawie również nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: SK, jeśli chodzi o mój pierwszy raz, to bym z miłą chęcią przyjęła i przyjechała się elektrycznym motorem do swojej pracy. A przy tym bym mogła jeszcze, myślę, że przy obecnych cenach benzyny sporo zaoszczędzić, więc spełnijcie to mój pierwszy raz, żebym mogła sobie elektryczny motor. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Proszę pani, pani zgłoszenie oczywiście będzie rozpatrywane przez zupełnie niezależną komisję złożoną z Cinka i jego żony.
0: Tak, która już stwierdziła, że taniej mimo wszystko nawet przy tych cenach benzyny będzie zatankować.
1: Tak, chyba tak, ale wiesz co chcę ci jeszcze powiedzieć, że właściciele motocykli spalinowych, oni trochę gardzą tymi, wiem, bo znam paru takich, gardzą tymi elektrycznymi. Oni uważają, że to jest podmotor. Mhm. I tam są takie konflikty już, tam nie dochodzi jeszcze do rękoczynów, ale oni nimi po prostu gardzą. Znaczy ja nie mam żadnego motocykla, bo się boję, ale tak tylko zaznaczam. Resztę zgłoszeń, proszę państwa, proszę kierować na sk.pl. Ta droga dotrze do Cinka i jego żony troszkę szybciej.

0: Ring my bell w Radiu SK. Jak to tłumaczyć dokładnie, Cinek?
1: Zadzwoń mnie po dzwonku.
0: Zadzwoń mnie po dzwonku w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy tydzień w tym radiu i Wy też opowiadacie nam o swoich pierwszych razach. Robicie to za pomocą Messengera Eski i nagrywacie swoje głosówki.
2: Hej SK, mój pierwszy raz skończył się 3 punktami i 200 zł na minusie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Tym bardziej, że mój pierwszy raz też skończył się 3 punktami, ale na 10.
3: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz

0: Hity na czasie w Radiu SK, konkretnie Training Season, czyli Dua Lipa. I to jest bardzo niebezpieczna artystka, jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek w radiu, bo tutaj masz jedna literówka w imieniu Dua, druga literówka w imieniu Lipa
1: i wszystko i szukasz
0: sobie pracy od jutra, prawda?
2: Tak, proszę Państwa, audycja nazywa się SK w Radiu SK, bo my się nazywamy Sonita i Korościel, ale za chwilę będzie piosenka artystki, która nazywa się Siena Spyro. Przypominam, Siena Spyro, i nawet nie chcemy myśleć, jak nazywałaby się jej audycja w Radiu SK.
0: Oby hity na czasie.

0: is the answer.
1: Love is the answer w Radiu SK, czyli tłumaczymy ten tytuł tak. Miłość jest odpowiedzią, ale się nie do końca zgadzam, bo czasami miłość jest odpowiedzią, ale to tak naprawdę zależy, jakie jest pytanie. No nie na każde pytanie miłość jest odpowiedzią, mówmy się, nie?
2: No nie wiesz co, nie wiem, jakie może, nie wiem, może ile to jest 7 razy 8.
1: No głupio wtedy odpowiedź miłość, nie?
2: Ale na przykład, z kolei miłość jest odpowiedzią na wszystko.
1: No nie, na przykład pierwiastek, na przykład jaki symbol ma złoto?
2: Miłość.
1: Bez sensu, nie bez sensu. Fajny ten Morandi, ale tekstu nie przemyślał.
3: Sonta i Koroście.
4: Czyli SK.
3: SK w Radiu SK. SK.
4: Radio SK. Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, Płock! 5 września na Orlen Arenie dzieje się coś, czego jeszcze tu nie było. Wystawa kultowych aut, food trucki, warsztaty dla najmłodszych, ciocia od klocków i DJ na żywo. Youngtimer Arena 2026. Pod patronatem miasta Płock. Bilety i szczegóły na wydarzeniu na Facebooku.
20: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. To jest program SK, czyli Sońca Karościu w Radiu SK, ale teraz zmieniamy program. Będzie imprezka i Łukasz Duńczyk z nami. Dzień dobry.
1: No cześć, ja wam bardzo zazdroszczę tej nazwy, bo jak ja miałbym swoją nazwę, to by były łzy w Radiu
2: też
1: SK.
2: Fajne, też fajne.
1: Tak smutno trochę.
0: Ale to mogą być to... nie, łzy radości.
2: Łzy szczęścia. Słuchaj Łukaszu, co powiesz, żebyśmy słuchali dzisiaj imprezki? Zachęć nas jakoś, bo my wsiadamy do samochodu, włączamy radioodbiorniki i włączymy albo nie włączymy. Zależy, co powiesz.
1: Hity na czasie, po prostu odpoczywamy po całej środzie. To jest, myślę, że najważniejszy argument, a najlepiej to jak będziecie jednak w ciszy jechać, żeby mnie nie stresować.
0: No to włączymy. Powodzenia.

Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, eObuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem. Oceniłem. Kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka na najbliższe dni. Jeżeli chodzi o czwartek, czyli dzień jutrzejszy, to zapowiada się on praktycznie tak samo jak dzień dzisiejszy. Jutro bowiem termometry w Płocku wskazać mają maksymalnie 22 na plusie. Co trudniej, pamiętajmy o pracach na ulicy Wyszogrodzkiej.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Zbliża się 18, to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał kierowca, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Jutro sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe jednak otrzymają uprawnienia do wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego. Rząd zmienia, wprowadza autopoprawkę do projektu ustawy w tej sprawie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
14: SK Sport News.
13: Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
14: SK Płock News.
12: Kacper Klonowski. Zmiany w Muzeum Mazowieckim. Placówka planuje przeprowadzić gruntowny remont zabytkowej dawnej synagogi w Radzanowie. Po odnowieniu powstanie tam oddział muzeum, gdzie odbywać będą się m.in. wystawy, prelekcje i koncerty. Druga Wisła niestety bez zwycięstwa. Rezerwy nafciarzy żegnają się z STS Pucharem Polski po wczorajszej porażce na Stadionie Miejskim. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-2, a rywalem była pierwszoligowa Puszcza Niepołomice. A jeżeli zastanawialiście się nad adopcją zwierzaka, to już w niedzielę odbędzie się kolejny spacer z bezdomniaka na adopciaka. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
14: Impreza.
15: Nie no, słuchajcie, dobrze jest. Jak pokazuje moje liczydło, jeśli dobrze liczę, to słuchajcie, już mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Więc teraz z górki turlamy się w kierunku weekendu. A ja mam oczywiście najlepsze hity na czasie na wieczór. 2:18, Łukasz Zduńczyk, cześć. Słuchajcie, Sońta i Korościel wsiedli już do samochodów i oni dają głośniej. Wy zróbcie to samo. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz.

I od razu wraca energia do życia na wieczór. David Guetta i Sia w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Uczniowie po raz pierwszy dzisiaj siedzieli w ławkach, rozwiązywali różne zadania. Pewnie zeszyty głównie podpisywali, ale ja mam w związku z tym pytanie do was. Co macie dzisiaj zadane na wieczór? I to jest pytanie wcale nie tylko do uczniów, ale do wszystkich. Jaką macie dzisiaj zadaną pracę domową na ten wieczór? I wcale nie chodzi o rozwiązywanie zadań w książce, chodzi o inne prace domowe albo i niedomowe. Co macie dzisiaj zadane? Nagrywajcie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie nowość zagram od Temper City, bo wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba na wieczór. Można już zwolnić, odstresować się po całej środzie. Gipsy Kukon w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A ja was dzisiaj pytam, co macie zadane na wieczór, tak z okazji pierwszego dnia szkoły. No i Monika daje znać na Messengerze Eski, że ona dzisiaj wieczorem się będzie pakować, bo w tym tygodniu ma weselicho siostry, wyjeżdża już jutro i zostaje do niedzieli, czyli w sumie czterodniowy wyjazd jej się szykuje. A, czyli jak na 4 dni, to jak znamy życie, pewnie i tak pół szafy będzie musiała wpakować, różne sukienki na różną pogodę i wszystkie kosmetyki, które stoją na półce w łazience. No i wiadomo, skoro to jest wyjazd na 4 dni, to musi spakować, no tak myślę, że z 10 par majtek i skarpetek. Tak na wszelki wypadek. A wy, co macie dzisiaj zadane na wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoc.

0: wyposażyłby siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
1: Codziennie rano w Esce do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
2: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta to jest mega.
3: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Płock, Królewiecka 2.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: przy tym numerze można wrzucać wsteczny i cofać w kierunku kanapy w salonie. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Co dzisiaj zadane na wieczór, o to was pytam. No i Ania nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Moja praca domowa na dzisiaj to pranie, trochę sprzątania, no i pieczenie ciast na piątek do pracy. W końcu mam urodziny.
0: A, czyli już wiemy, jakim człowiekiem jest Ania, bo społeczeństwo dzieli się na dwa typy osób. Na tych, którzy chętnie się chwalą urodzinami i chętnie przynoszą na przykład jakieś słodkości do pracy z okazji urodzin, ale są też tacy, ja się przyznam, że ja jestem w tej drugiej grupie, którzy specjalnie datę urodzin na Facebooku ukrywają, żeby tylko nie trzeba robić ciasta. Wy też dajcie znać, co zadane na wieczór, nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da!
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.

I tak płyniemy z hitami na czasie w kierunku domu po pracy. Swedish House Mafia i Lykke Lee w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej Ania mówiła, nasza słuchaczka, że jej praca domowa na wieczór to pieczenie ciasta do pracy, bo w piątek ma urodziny i chce zrobić taką niespodziankę dla kolegów z pracy. I ja się wam muszę pochwalić, jakich my tutaj w Radiu SK mamy dobrych nowych kolegów. Nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Słuchajcie, sernik mi zostawili i to naprawdę pyszny sernik, więc ja wam polecam tych chłopaków. I jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam słuchać SK w Radiu SK codziennie po godzinie 15. I polecam też zaglądać na Instagrama eskowego. Ja wiem, że i tak wieczorem będziecie scrollować smartfona przed spaniem, to polecam zajrzeć na profil Eski, bo tam Sońta i Korościel grają w Państwa Miasta i tam są słowa na E, których ja teraz nie chcę wypowiedzieć, bo jest za wcześnie, także polecam zajrzeć. A ja wam za chwilę gram dalej hit na czasie, będzie m.in. Wletka.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: I po reklamie. Płock na czasie.
8: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Coraz większymi krokami zbliża się impreza, która przypadnie do gustu fanom motoryzacji, ale nie tylko.
9: Zlot kultowych samochodów, food trucki, warsztaty dla najmłodszych, ciocia od klocków, DJ i strefa chill. Już 5 września. Bądźcie z nami na Youngtimer Arena 2026.
8: Powiedział Sebastian Kowalczyk. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu, a poleca je Radio SK. A to oczywiście nie wszystko, bo także 5 września w mieście odbędzie się piknik rodzinny komunikacji miejskiej.
10: Muzyka się żyje.
11: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar to odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących kariery i życia prywatnego. No i zdradził na przykład, jak sobie dorabiał w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. Artysta podzielił się też z nami swoimi prywatnymi zdjęciami zza kulis koncertów. To wszystko czeka na was w SK Story, a już za kilka minut na antenie Radia SK pojawi się nowy hicior Oskara Cymsa, czyli Bez końca. A już niebawem będą kolejne nowości.
12: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca.
11: A na ten singiel musicie wyczekać dosłownie kilka minut, na pewno po 19 go zagram. A więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story na sk.pl.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Impreska.
11: Impreska. U nas za chwilę będą też historie z dreszczykiem. Chwalicie się na sk.pl, co wam przyspiesza oddech. Może to zdanie, kochanie, musimy porozmawiać. Zgłaszajcie się na sk.pl. Mamy bilety do kina i 300 kieszonkowego. 2 minuty po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, ale nam się klimacik zrobił. Dobry na historię z dreszczykiem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Codziennie w tym tygodniu w Imprezce zbieramy wasze historie, które powodują dreszcz. I razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Napisałaś na SK.pl, że twój horror przeżywasz codziennie. Ty masz codziennie kupiony bilet na ten horror i on się zaczyna tak około 20, gdy robi się ciemno, gdy się zaczyna robić zimno. To opowiadaj, co się wtedy dzieje.
2: No, wtedy pada najważniejsze pytanie, które właśnie budzi we mnie grozę. No. Mamo, pani potrzebuje na jutro i wtedy się zaczyna. Czy to są kaszczany, czy jakiś papier, czy kolorowe liście.
0: No. Bibuła. Najgorzej tak jak rzeżucha wyhodowana.
2: Tak jest.
0: Trzeba po znajomych dzwonić.
2: Wtedy mama ubiera latarkę, gorzej jak jeszcze pada, to parasolka i tak, szukać kasztanów.
0: Tak, albo liści do takiego atlasu, to było najgorsze.
2: Tak jest.
0: To słuchaj, to ja myślę, że już żaden horror nie będzie w stanie spowodować dreszczy na twojej skórze, chociaż możemy spróbować, bo właśnie teraz zgarniasz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego.
2: Wow, super, ale akurat planowałam iść na premierę.
0: Kurczę, widzisz, jak się idealnie składa. Warto się do SK odzywać. No właśnie, jeżeli wy też chcecie iść, to też się zgłaszajcie na SK.pl. To w takim razie wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla ciebie, Agnieszko, życzę. Trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Piszę do ciebie, śpij, śpij.

0: Z Radiem SK cały czas możecie się poczuć jak na wakacjach. To bracia Fastboy, którzy stworzyli ten numer z myślą właśnie o wakacyjnych wieczorach i w teledysku jeżdżą na rowerach. Bardzo przyjemnie, także można powspominać. Ale, że jesień się zbliża, to mam teraz coś dla grzybiarzy. Dla tych, co lubią godzinami po lesie pochodzić w poszukiwaniu tych wyjątkowych okazów. Naukowcy wyliczyli, po ilu dniach od opadów deszczu rosną konkretne grzyby. No i okazuje się, że tak, na maślaki musimy czekać od 1 do 3 dni. Pod grzybki rosną od 4 do 6, a najdłużej to trzeba czekać na borowiki szlachetne. Od 6 do 10 dni. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem to najlepiej poczekać, aż babcia albo teściowa te grzybki zamarynuje i nam odda jakiś słoik w prezencie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Przy 1500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.

wakacje i przetrwało do dzisiaj i ciągle jest na czasie, ciągle dobrze brzmi, zwłaszcza wieczorem. Calvin Harris i Clementine Douglas. To jest Radio SK, to wieczorne hity na czasie. No a dzisiaj można powiedzieć, słuchajcie, święto narodowe. Jedna z najpopularniejszych polskich artystek świętuje dzisiaj urodziny, tak jest. Sanach skończyła 29 lat, także życzymy jej wszystkiego najlepszego, kolejnych hiciorów, wyprzedanych stadionów. Co Sanach na to? Chyba miło jej się zrobiło, słuchajcie. A już w najbliższy piątek Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. Ale jak mawia klasyk, mamy Sanach w domu. I to za darmo. W Radiu SK. Już teraz.

Andrea Bocelli, David Guetta. To są wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Basia pisze na Messengerze Radia SK, że po raz pierwszy w tym sezonie wraca z córką z zajęć tanecznych. Także słuchajcie, to się zaczęło. Zaczął się sezon na siedzenie w samochodzie i czekanie na dzieci, aż one skończą te dodatkowe poszkolne zajęcia. No to słuchajcie, to wy też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jakie jeszcze zadania na dzisiaj wam zostały? Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze dzisiaj macie do zrobienia. Ja w tym czasie wam dobrze zagram. Nagrywajcie się. Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Po godzinie 20 m.in. Sylwia Grzeszczak zrobi Och i Ach.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szkołę ogarniamy.

0: lub 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie. Płock na czasie.
2: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. Nim nie brakuje propozycji dla dzieci i całych rodzin, a wśród nich chociażby Księga Pustyni, Psi Patrol i Dinozaury, czy też Płcio Kocha Zwierzaki. Dalej dla nieco starszej publiczności Sunny Dancer, do tego Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, jak również Koniec ulicy Dębowej, Gwiazdozbiór Psa, czy też Gorzkie Święta i Buntownik. Jeżeli jednak od filmów wolicie muzykę, to już 20 września w Płockim Amfiteatrze wystąpi dla Was Lemon i Ewa Farna.
3: Muzyką się żyje.
4: Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała limitowaną kolekcję singli Akysz Tom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z tych kawałków otrzymał swój własny winyl. I pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. No i na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. No a teraz Daria Zawiałow jest na urlopie i to takim długim urlopie, rzadko pojawia się na scenie i nie wydaje nowych numerów, prawdopodobnie pracuje nad nowymi. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok, w maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A już jutro do Radia SK przychodzą ważni goście, wpadną do nas zwycięzcy bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. Po wielkim sukcesie z hitu Stygnie Lato, Kuba i Kuba wydają nowy numer i już jutro po godzinie 15 zagrają go premierowo na antenie Radia SK u Sońty i Korościela w programie SK w Radiu SK. To nasz nowy popołudniowy duet.
5: Impreska!
6: Impreska!
4: A jak te wasze wieczorne imprezki wyglądają? Adam daje znać na Messengerze, że on właśnie jedzie na szybkie wieczorne zakupy z żoną. Adam, jeśli nie chcesz spędzić całego wieczoru na tych zakupach, to powiedz takie klasyczne. Dobra, słuchaj, to ty już leź do sklepu, a ja posiedzę w samochodzie i poszukam miejsca. A co wam jeszcze do zrobienia zostało na dzisiejszy wieczór? Śmiało dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia? Ja mam do zagrania sporo hitów, a nader już teraz. Czuć wakacje.

0: A my w Radiu SK nigdy nie stoimy w miejscu. My zawsze dokładamy wam najlepsze nowości na wieczór.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ania daje znać, że słucha teraz Eski biegając na bieżni, na siłowni. No to słuchajcie, mam dobry numer na wieczorny trening, bo są takie momenty bardziej energiczne, ale będzie też można chwilę zwolnić i odpocząć. Numer dobry na rozluźnienie wieczorne. Nowość od Ebena, to producent z Finlandii, który zasłynął m.in. tym hitem. Teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Easy Bizu i wyszedł naprawdę rozluźniający hicior All of My Love już teraz w Radiu SK.

0: Alok i Stick Figure w Radiu SK. Razem dodajemy sobie energii i ogarniamy ostatnie środowe sprawy. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie. Co jeszcze do zrobienia zostało? I teraz wszyscy podziwiamy Justynę za jej dyscyplinę.
1: SK, Eskowicze, miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Ja właśnie po szybkich zakupach, po zakończeniu prac malowniczych na balkonie i teraz lecę na trening. Chociaż nie mam już sił, ale dam radę.
0: Wow. Podobno w środę po 20 na siłowni jest taki przystojny chłopak. Radio SK.
2: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedrop S.A., właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

dodajemy sił tym wszystkim, którzy dzisiaj prędko nie zasną, bo właśnie zaczynają nocną zmianę. Nie jesteście sami. Po pierwsze, SK cały czas gra wam hit na czasie, a po drugie, Hubert Hurkacz, nasz tenisista, też jest teraz na wieczornej zmianie. On właśnie walczy w drugiej rundzie US Open. No i słuchajcie, są emocje, to jest bardzo zacięty pojedynek. Pierwszego seta wygrał Amerykanin Ben Shelton, ale dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wyrównał i jest teraz 1-1. Gra zaczyna się na nowo, a mecz trwa już 1,5 godziny. Także trzymamy kciuki, a w Radiu SK cały czas najlepsza playlista na dobry wieczór. Za 18 minut 21. Miley Cyrus już teraz.

Co Abiromio w Radiu SK, to jest najlepsza playlista na wieczór. Z nami nie ma ziewania. Za 5 minut będzie godzina 21. No i słuchajcie, zaczęło się podsumowanie wakacji 2026. Właśnie sprawdzam najpopularniejsze polskie kierunki turystyczne. Jeśli chodzi o góry, to jest zaskoczenie. Słuchajcie, ja myślałem, że Zakopane jest numerem 1. Nie. Numerem 1 w górach była Szklarska Poręba, a na miejscu drugim Szczyrk. Jeśli chodzi o polskie morze, na szczycie Kołobrzeg, potem Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No to słuchajcie, wakacje zakończone, teraz odliczamy czas do ferii. Ale jeszcze do zimy daleko, pogoda ma być wakacyjna. Słuchajcie, w piątek na południu kraju nawet 26 stopni, a w przyszłym tygodniu, we wtorek, nawet 28 miejscami.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Babcia.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na was filmy takie jak chociażby Gwiazdozbiór Psa, do tego Zróbmy sobie przerwę, a także Spider-Man Całkiem nowy dzień, Odyseja, Psi patrol i dinozaury, Płci okocha zwierzaki, Naznaczony, Wyjście z brocznego wymiaru, czy też Buntownik, Księga pustyni oraz Minionki i Straszydła. Szczegółów szukajcie oczywiście na stronie internetowej płockiego kina Helios. Już w niedzielę za to wybrać możecie się na spacer z bezdomniaka na adopciaka.

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Milena Kolipczyńska, kierowniczka działu upowszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię serdecznie w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Milenko, wrzesień. W związku z tym, co ciekawego będzie działo się w Muzeum Mazowieckim w Płocku, bo wiem, że sporo interesujących wydarzeń.
2: Muzeum, a nawet poza muzeum, można powiedzieć, bo zaczynamy od takiego bardzo ciekawego i może niecodziennego wydarzenia. Jakim są, uwaga, dożynki w Baboszewie?
1: O, proszę bardzo.
2: Można się zastanawiać, cóż my takiego tam będziemy robić. Baboszewo to jest taka niewielka miejscowość pod Płońskiem. Aha. Czyli tak mniej więcej godzinę drogi od Płocka, może trochę mniej. Otóż w Baboszewie jest zabytkowy młyn, bardzo stary i piękny, z takiej czerwonej cegły i myślę, że w ciągu najbliższego, może nie wiem, najbliższego czasu, trudno jeszcze powiedzieć konkretną datę, będzie tam kolejny oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Jesteśmy na etapie składania wniosku, właściwie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie unijne, nawet przeszliśmy już wstępną taką weryfikację formalną, pozytywnie, mamy projekt budowlany, mamy pozwolenie na budowę. Także myślę, że już niebawem będziemy zwiedzać ten młyn w Baboszewie. Dlaczego akurat w Baboszewie? Ponieważ to jest bardzo ciekawa historycznie miejscowość. Tam odbywały się takie działania wojenne bardzo ważne dla wojny roku 1920, dla wojny polsko-bolszewickiej. Poza tym z tamtych okolic pochodził taki, może nie szeroko znany, ale bardzo ważny dla polskiej literatury poeta Kazimierz Sarbiewski, barokowy. No i taka to historia, więc jeszcze zanim ten młyn zostanie wyremontowany, zanim tam otworzymy muzeum, to już się chcemy zaprezentować lokalnej społeczności, ale też myślę, że mieszkańcom Płocka może to będzie okazja, żeby się poznać bliżej z mieszkańcami Baboszewa, tak przy okazji tego muzeum.
1: A co planujecie, jakie
2: i to
1: wystawy?
2: Ponieważ no, to jest młyn, więc siłą rzeczy będą to warsztaty młyńskie. A czy jakie wystawy
1: jakie
2: planujemy?
1: Wystawy?
2: Tak samo. Będzie to po prostu wystawa poświęcona właśnie pracy młyna, tego konkretnego i w ogóle młynarstwa okolicznego. Po drugie będzie to wystawa historyczna, obejmująca w ogóle dzieje tego regionu, tej ziemi, ze szczególnym naciskiem właśnie na rok 1920 i na tego Kazimierza Sarbiewskiego, nagrodzonego przez papieża laurem takim w ogóle dla wybranych poetów, niesamowitego poety, którym warto jest bliższego poznania, bo tak troszeczkę już może postać jego ulega zapomnieniu. I temu też będą poświęcone nasze aktywności na tych dożynkach. Jeszcze muzeum nie jest gotowe, a my już się będziemy razem bawić i będziemy mieli super warsztaty. Wynajęliśmy tylko takich specjalistów od młynarstwa, właśnie młynarskie. Będzie można poznać tajemnicę dawnego młynarstwa, samemu upiec pod płomyk, a potem go zjeść razem z barbolatką. I będą również takie aktywności związane z rokiem 1920. Prezentacja broni, prezentacja mundurów, opowieści właśnie o rekonstruktorów, o tamtych wydarzeniach. Tam była taka słynna szarża pod Arcelinem, która też mówi się, że zmieniła właściwie losy tej wojny. I to wszystko odbędzie się już 6 września, czyli to jest niedziela, w Baboszewie. Zaczynamy o godzinie 12 i wszystkich serdecznie zapraszamy.
1: Czyli zapowiada się bardzo ciekawie, ale również ciekawie zapowiada się wystawa, którą będziecie prezentować tutaj w naszym oddziale Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Co to za wystawa? Wiem, że praktycznie jest ona kontynuacją działań, które trwają już od dłuższego czasu.
2: Kontynuacją i kulminacją, można powiedzieć. Ta wystawa to jest chyba, myślę, że po otwarciu Art Deco wystawy stałej, to jest takie drugie najważniejsze wydarzenie w życiu muzeum na przestrzeni powiedzmy tych kilku lat. Przygotowania trwają też od kilku dobrych lat, ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ponieważ jest to wystawa czasowa, na której zaprezentujemy kilkaset zabytków związanych z historią Mazowsza. Wystawa nazywa się Mazowsze dla Korony, 500 lat przyłączenia Mazowsze do Królestwa Polskiego.
1: Skoro tyle tego będzie, to gdzie w takim razie? Czy rzeczywiście tylko w tej sali wystaw czasowych?
2: W sali wystaw czasowych, w małej sali wystaw czasowych i na patio. Tak, zajmujemy właściwie niemal Księżyca, budynek na Kolegialnej 6. No kilkaset obiektów, ale niektóre nie są takie duże, więc to nie jest tak, że to się wszystko, nie, to są monety, dokumenty. Przede wszystkim takie wspaniałe, jakby dla oka bardzo ciekawe obiekty w stylu na przykład miecz, tak zwany Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego, albo kielich i patyna taka wotywna, czyli taka Konrada Mazowieckiego. Konrad Mazowiecki popełnił takie morderstwo polityczne i chciał w ten sposób odkupić swoje winy. Wspaniałe kodeksy, manuskrypty, pieczęcie, monety, przykłady też rzeźby i malarstwa średniowiecznego. Architektura będzie uwieczniona na zdjęciach. Wystawa też będzie miała taką

0: dni, prawda? Bo na przykład będzie herba świętego Zygmunta.
1: Tak, współpracujemy na tej zasadzie, że po prostu wypożyczamy od nich te obiekty. Niektóre z nich po raz pierwszy w ogóle będą na Mazowszu, po raz pierwszy w ogóle opuściły Wawel czy Muzeum Narodowe, bo te największe muzea w ogóle z całej Polski wypożyczyły nam te obiekty, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo dziękujemy. Tak jak mówiłam, chcemy uczcić w ten sposób 500-lecie przyłączenia Mazowsza do Korony Polskiej. Być może nie wszyscy wiedzą, że był taki dosyć długi okres w ogóle w historii Mazowsza, gdzie Mazowsze było zupełnie niezależnym księstwem. Ja czasami lubię się bawić i w swojej głowie i myśleć, co by było, gdybyśmy się tej korony nie przyłączyli. Bylibyśmy jakimś osobnym państwem, no być może faktycznie ze stolicą w Warszawie. Ciekawe, jakby to udostarzędzenie wyglądało. Myślę, że całkiem nieźle. No, ale włączyliśmy się, już nie ma co żałować.
0: Tak jest.
1: Nie ma już co się oglądać. To wszystko też było wynikiem bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej, związanej w ogóle ze śmiercią ostatnich potomków rodu męskich książąt mazowieckich, książąt pestowskich. Zresztą były podejrzenia, że zostali otruci. Dlatego właśnie, że aby to Mazowsze korona sobie hapsnęła. Dzięki ogromnemu wsparciu samorządu województwa mazowieckiego i dzięki finansowaniu właśnie samorządu województwa mazowieckiego te obchody trwają u nas już dobrych kilka lat. Rozpoczęliśmy takim wielkim projektem edukacyjnym. Nasi edukatorzy, rekonstruktorzy odwiedzą w sumie około 250 szkół na całym Mazowszu i tam urządzają takie dni właśnie z historią Mazowsza. Sądy w cudzysłowie nad Konradem Mazowieckim, jakieś śledztwa w sprawie śmierci tych książąt mazowieckich Stanisława i Janusza. Mamy escape room średniowieczny, turnieje rycerskie tam są urządzane, no po prostu cudawianki.
0: O tym wszystkim już mówiliśmy na antenie Radia SK, w związku z tym myślę, że warto skupić się po prostu na tej wystawie.
1: Właśnie, bo była jeszcze wystawa plenerowa, która jeździ po miastach mazowieckich, a to jest wystawa czasowa, czyli taka kulminacja. I wystawie też będzie towarzyszył program edukacyjny. Już teraz zapraszamy wszystkie szkoły, o kontakt prosimy z Muzeum Mazowieckim. Można przyjrzeć na specjalne lekcje poświęcone, połączone z zwiedzaniem tej wystawy, połączone z takimi zajęciami edukacyjnymi. We współpracy z Urzędem Miasta w Płocku organizujemy też debatę oksfordzką, która będzie na tak właśnie w okolicach listopada. Wszystkie chętne szkoły średnie też zapraszamy do zainteresowania się. Obiecujemy super nagrody i na pewno będzie to ciekawe wydarzenie. Też młodzi ludzie nauczą się właśnie dyskutować, poznają trochę historii. No i taka to będzie wystawa. Wernisaż jest 10 września o godzinie 13. Godzina jest może faktycznie trochę dziwna, ale wstęp jest wolny, serdecznie zapraszamy. No i potem wystawę można oglądać do 10 grudnia.
0: No to długo, myślę, że każdy będzie
1: tak
0: mógł
1: jest.
0: To obejrzeć. Mazowsze w dobie inkorporacji do Królestwa Polskiego, konferencja naukowa również się szykuje.
1: Tak, to jest
0: tak
1: faktycznie...
0: Dwa zdania
1: tak,
0: dosłownie.
1: To jest faktycznie dla zainteresowanych już bardzo tematem, ponieważ te konferencje naukowe, one stoją na takim bardzo wysokim naukowym poziomie. I, no ale wiem, że bardzo dużo osób interesuje się historią. Wstęp jest na tę konferencję wolny. Serdecznie zapraszamy. To po prostu będzie od 15 do 17 września, właściwie od rana do późnego popołudnia. Będą w naszej auli przy ulicy Kolegialnej 6, tam gdzie i wystawa, przypomnę, ulica Kolegialna 6. Odbywały się wykłady. Te badania nad Mazowszem, one też były prowadzone w ramach tego projektu Mazowsze dla Korony, więc to będą przedstawione ich wyniki. Potem będzie w ogóle wydawnictwo, które będzie wydane z tej konferencji. I właściwie wydaje mi się też, że można w tym momencie wspomnieć o kolejnym wydarzeniu, o spotkaniach z historią zaplanowanych na 25 września. Spotkania z historią to jest nasz taki już tradycyjny cykl, kiedy przyjeżdża bardzo fajny jakiś naukowiec. Tym razem będzie to dr Paweł Figurski z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. I opowiemy sobie o czymś bardzo ciekawym. Ja byłam na podobnym wykładzie kiedyś w seminarium i to jest w ogóle super sprawa, bo taka związana z Płockiem, bo w Płocku, szczególnie w bibliotece seminarium, są bardzo cenne manuskrypty i bardzo cenne księgi średniowieczne, którymi naprawdę możemy się pochwalić w ogóle i to są unikaty w skali światowej. I właśnie dr Figurski opowie o tych skarbach, które mamy w Płocku.
0: To spotkanie z historią 25 września, a dzień wcześniej planujecie kolejny koncert, który jest też jakby kontynuacją cyklu, który jest już w Muzeum Mazowieckim w Płocku od dłuższego czasu.
1: Tak jest, to jest Swing Club na Mazowszu, który organizujemy wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury. Odbywa się to zawsze podobnie, to znaczy w ostatnie czwartki września, października, listopada są u nas jazzowe koncerty. Mazowiecki Instytut właśnie dba o to, żeby to były fajne zespoły, interesujące, nie takie, że tak powiem, usłuchane i teraz będzie podobnie. Wystąpi taka grupa, która się specjalizuje

0: specjalizuję w czymś, przyznam się, w życiu wcześniej o tym nie słyszałam. To jest coś takiego, co się nazywa jazz manusz. I to jest połączenie jazzu z tradycją, z tradycyjną muzyką romską. Gra się to przeważnie na gitarach. Ciekawe jest bardzo to, że nie ma w składach tych zespołów perkusji. Rytm wybijają gitarzyści grając na gitarach, ale jednocześnie uderzając rękami o pudła rezonansowe. Także taka to historia. Serdecznie Państwa zapraszamy. Zespół nazywa się Marek i Jacek Crazy Rhythm Quartet i koncert odbędzie się 24 września o godzinie 17. Wstęp jest oczywiście darmowy. W repertuarze zespół ma takie popularne melodie jazzowe, filmowe, też będą tak w ten sposób interpretować polską muzykę filmową. Myślę, że fajnie to wyjdzie, można sobie sprawdzić w internecie, jak ten styl brzmi. Bardzo fajnie.
1: Mówiłaś tutaj na początku o Młynie w Baboszewie, natomiast myślę, że warto również wejść do skansenu osadnictwa nadwiślańskiego w Jęczeminie Polskim. To tak troszkę tematycznie. Dlaczego akurat? Bo tam będzie coś takiego jak pranie historią. Mogłabyś wyjaśnić, o co tu chodzi?
0: Wybierzemy Państwa. Co roku bierzemy udział właśnie w takim cyklu Europejskie Dni Dziedzictwa i tym razem opowiemy o praniu. No, dlaczego o praniu? Dlatego, że właśnie w naszym skansenie osadnictwa nadwiślańskiego w Jęczeminie Polskim mamy bardzo dużo obiektów związanych z praniem. Mhm. Jakieś takie tary, kije do prania, takie prymitywne pralki, które działały na korbę, jakieś magle, w których się przyciskało deski kamieniami i dzięki temu właśnie tkaniny były takie gładziutkie. I chcemy o tym wszystkim opowiedzieć, bo pranie, myślę, powinno być każdemu bardzo bliskie.
1: Jak najbardziej.
0: Więc tak, na początku będziemy mieli prelekcję o praniu doktora Wojciecha Ślusarczyka z Uniwersytetu w Toruniu. Prelekcja zatytułowana Historia higieny wodą pisana. To będzie bardzo ciekawe. A potem będzie, proszę ja ciebie, pokaz dawnych technik prania. Pranie na tarze, pranie pralką dzwon, bo tak się nazywała pralka dzwon, kijankowanie, wyrzymanie i maglowanie. A potem będą warsztaty, jak prano przed proszkiem do prania. I tutaj Magdalena Oprządek pokaże nam, jak zrobić własne takie mydło do prania przy użyciu ziół. Każdy będzie sobie mógł coś takiego wytworzyć i potem spróbować, czy to się da w tym uprać, czy nie. No, myślę, że ci...
1: Skoro dawało się kiedyś, to myślę, że teraz też.
0: Fajna bardzo impreza, darmowa. Myślę, że będzie dużo zabawy, dużo mydlin i tak dalej. Tak jak mówiłam, wstęp jest darmowy, tylko prosimy o kontakt ze skansenem. Numer telefonu jest na stronie internetowej. Po prostu trzeba się zapisać.
1: W takim razie zapraszamy na wrześniowe wydarzenia, które odbędą się w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Będzie również cykl wydarzeń w Muzeum Żydów Mazowieckich, ale o tym zamierzam porozmawiać z Rafałem Kowalskim, kierownikiem owego muzeum. Myślę, że też warto o tym wspomnieć, prawda? Bo to
0: oczywiście,
1: bardzo
0: tak
1: interesujące wydarzenie.
0: W tym roku w ogóle jest wyjątkowo fajny program. Znaczy zawsze jest ekstra, ale teraz jest bardzo interesujący. Rafał na pewno o wszystkim opowie.
1: No właśnie. A co planujecie w następnym okresie tego roku? Czy macie już jakieś plany?
0: Tak, oczywiście. Przede wszystkim wystawy czasowe kolejnych wspaniałych twórców, koncerty, tak jak mówiliśmy. No i szykujemy się na te debaty oksfordzkie, które będą takim dużym wydarzeniem. Dużo szkół będzie brało w tym udział. Ogólnie wszystko się będzie kręciło wokół Mazowsza dla Korony aż do końca roku.
1: W takim razie zapraszamy. Ja ci bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Moim gościem była Milena Kolipczyńska, kierowniczka działu upowszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Henryk Malesa, prezes Fundacji Fotografia Polska, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię bardzo serdecznie w studiu.
3: Dzień dobry.
1: Szóste Płockie Dni Fotografii przed nami. Między 4 a 20 września będziemy mogli oglądać fantastyczną fotografię w Płocku wielu znanych fotografików. 6 lat minęło. Jak to się wszystko zaczęło? Jaki był pomysł, jaki był zamysł samego projektu?
3: Zaczęło się dlatego, że miałem taki pomysł żeby robić fotografię, żeby ta fotografia weszła do Płocka. Pomyślałem sobie, żeby zrobić Płockie Dni Fotografii. Naprzód myślałem o Biennale w ogóle, ale później stwierdziłem, że jednak utrzymanie takiej edycji corocznej, przynajmniej na rozbieg, będzie dobre. No i okazało się, że jakoś się udało.
1: To właśnie, udało się, zainteresowanie bardzo duże. Ile wystaw już pojawiło się w Płocku podczas tych 5 lat?
3: Podczas tych 5 lat to stosunkowo łatwo policzyć. Rocznie pokazujemy średnio około 10 wystaw. Na każdej wystawie jest mniej więcej między 20 a 30 zdjęć. To przez 5 lat prawie 1000 zdjęć pokazaliśmy w Płocku. Uważam, że dobrych zdjęć i wybitnych fotografików.
1: Co roku macie mistrza, a więc osobę, która jest takim guru. W ubiegłym roku był to Edward Hartwig. Kto o nim będzie w tym roku?
3: W tym roku będzie Jan Bułhak, jeden z największych polskich fotografów, twórca Związku Polskich Artystów Fotografów. I on nie wystąpi samotnie, tylko w towarzystwie syna, Janusza, fotografika, ale i kompozytora. Także pokazujemy. Mistrzem jest Jan Bułhak, ale występuje z synem.
1: Jakie prace zobaczymy w Płocku?
3: Prace pokażemy jednego i drugiego i to jest fotografia. My tym razem nie pokazujemy przekrojowej fotografii. Pokazujemy fotografię pana Jana Bułhaka i jego syna sprzed II wojny światowej i zdjęcia po II wojnie światowej, ale no, sam fakt, że Bułhak odszedł, a tu taka ciekawostka, jego syn przestał fotografować jak zabrakło ojca i skupił się już tylko na muzyce. Także jak gdyby ten okres ich dwóch pokazujemy i to jest krótki okres powojenny.
1: Gdzie zobaczymy te zdjęcia?
3: Będziemy je pokazywać w Książnicy Płockiej w sali kolumnowej.
1: To mistrz, no ale oprócz mistrza pojawią się również inni fotograficy. Ile wystaw w tym roku pokażecie i czyje prace zobaczymy?
3: W tym roku pokazujemy 9 wystaw. To może tak, naprzód o tych wystawach. No więc pokazujemy Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego. Witek Jurkiewicz, bardzo znany fotograf i reportażysta, i fotograf zajmujący się technikami specjalnymi. Tytus Grodzicki, też reportażysta. Pokażemy w tym roku fotografów płockich również, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, to jest fotograf niemiecki, Józefa Oleszko, to jest odszukany fotograf. Otrzymaliśmy to od Muzeum Historii Fotografii z Janowa Lubelskiego, z pudła, wygrzebany i odszukany po wielu, wielu latach. Także też chcemy go pokazać i jak zwykle debiut Nakaniso Karol, to jest uczennica Liceum Plastycznego Płockiego. No i Young Photo, czyli młodych. Ale uatrakcyjniamy to, ponieważ zrobimy pokaz etiud fotograficznych na rynku Starego Miasta i dodajemy diaporamę. 2 seanse diaporamy będą one w pokisie i 2 wykłady, gdzie jeden wykład ma Kasia Nawara, a drugi wykład Paweł Żak.
1: Powiedzmy w takim razie o tych wykładach, co to będą za wykłady, o jakiej tematyce. No i powiedzmy również o tej diaporamie, bo myślę, że warto przypomnieć, czym jest diaporama i kto te diaporamy będzie prowadził.
3: Wykłady będą o fotografii. Mają obydwa ten sam tytuł i Kasia Nawara zaprezentuje wykład odnośnie fotografii psychologicznej. Jest wybitną fotografką. W ubiegłym roku była u nas w Polsku z wystawą o problemach młodzieży. Piękna wystawa. Natomiast Paweł Żak jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, a jednocześnie bardzo uznanym polskim fotografikiem. I on też opowie o fotografii, o tej fotografii niezaangażowanej, ale szukającej jak gdyby własnego stylu i szukającej innej perspektywy fotografii. Także to będą 2 wykłady. No i diaporama. Ona znikła Diaporama to jest układ zdjęć, który z pewnym suspensem i który niesie określoną treść. To jest pokazanie. Kiedyś to były pokazywane slajdy z podkładem muzycznym, dzisiaj wszystko idzie z komputera i to są takie etiutki, ale w oparciu o fotografię. To nie jest film, to nie jest nic takiego. To jest czysta, żywa fotografia, ułożona w pewnym sensie, z pewnym morałem, czy suspensem, jak ja mówię, i z podkładem muzycznym.
1: I kto poprowadzi te diaporamy?
3: Diaporamy, no Jan Drzewiecki poprowadzi. Mm-hmm. Uznany diaporamista, chyba tak się powinno powiedzieć.
1: Powiedz mi, jak wygląda współczesna fotografia? Czym ona się różni od tej, którą mogliśmy oglądać kilkadziesiąt, czy nawet 100 lat temu?
3: Niczym. Niczym. Wkoło fotografii najwięcej dzieje się po stronie techniki, więc mamy coraz najlepsze narzędzia, znakomite aparaty, mamy angażowanie sztucznej inteligencji, mamy Photoshopa i pokrewne programy do obróbki fotografii, do przetwarzania tej fotografii, ale w konsekwencji zostaje fotograf i jego inwencja.
1: Ale czy tego człowieka nie jest coraz mniej? Bo mówiłeś tutaj właśnie o tej sztucznej inteligencji. Czy ona nie jest zagrożeniem dla tej fotografii współczesnej?
3: To znaczy, ja myślę, że to nie jest żadne zagrożenie dla fotografii. Ktoś, kto bierze aparat i fotografuje, to jest jego kreacja. Nawet w wypadku, kiedy uprawia street photo, czy jest fotoreporterem, czy pracuje w studiu, no to pozostaje fotograf i to, co fotografuje. Oczywiście sztuczna inteligencja, jeżeli się ułoży dobrego prompta, może stworzyć obraz, ale to nie jest fotografia. No więc chyba ja nie uważam, żeby to było zagrożenie, bo czyż sztuczna inteligencja

0: nie ma specjalnie różnicy. Dla mnie, jak ja na to patrzę, to oczywiście jest to bardziej ożywcza fotografia. Zupełnie, troszeczkę inaczej są ujęcia robione, inne perspektywy, inne kadrowanie, ale to wszystko wywodzi się od Daguera. No, tu nie ma rady. Także nie, ja nie mogę mówić o jakichś specjalnych różnicach. Raczej patrzę na tą fotografię jako fotografię, tak jak mówiłem, bardzo ciekawą, z twórczym wkładem tych młodych ludzi. I nieraz oglądając tą fotografię widzę, że ten twórczy wkład jest na poziomie dorosłej twórczości. Bardzo dokładnie przemyślane to wszystko jest. Ale ja w ogóle nie widzę różnicy między fotografią z 1923 roku a 2026.
1: Powiedzmy, jeżeli chodzi o twórców, którzy pojawią się w tym roku w Płocku. Jaka tematyka pojawi się na ich zdjęciach? Co pokażą?
0: Więc w tym roku przewagę będzie miał fotoreportaż. Czyli mamy tutaj reportażystów i Peters, i Jurkiewicz, i Grodzicki, i Warszawski. Pokazują reportaże. Mamy Karol, która pokazuje fotografię przetworzoną, ale bardzo dobrą. I też Marek Konarski pokazuje swoją erozję. No, ta fotografia jest jak tytuł, jest erozyjna, ale dobrze zrobiona. Także to będzie, jak gdyby, królowało na naszym festiwalu.
1: W jakich miejscach w takim razie zobaczymy te fotografie? Bo zwykle jest to w kilku miejscach w Płocku.
0: I w tym roku też tak będzie. Będzie Dom Darmstadt, jak zwykle zresztą. I tam będą trzy wystawy. Będzie Książnica Płocka. Tam będą dwie wystawy Buchaków i będzie Mediateka. I tu w tym roku właśnie ze względu na to rozwinięcie poprzez projekcję Etiud, jak gdyby zawęziliśmy trochę ilość sal. Young Photo będzie wisiało na płocie Liceum Plastycznego, czyli jak gdyby chcemy tą fotografię również wypchnąć na zewnątrz. Nie chcemy, żeby zawsze ona była zamknięta w salach, tylko żeby szerzej wyjść na ulicę po prostu i w ten sposób pokazywać tą fotografię.
1: 4 września oficjalne otwarcie, o której godzinie
0: o
1: idzie?
0: O godzinie 18 w Mediatece MK na Kościuszki 3B. O 18 otwieramy 6 Płockie Dni Fotografii.
1: Ale jak zwykle będzie również możliwość spotkania się z samymi twórcami, prawda?
0: Oczywiście, dlatego że to jest piątek, a w sobotę o godzinie 11 w Mediatece jest zebranie się wszystkich twórców i tych, którzy będą zainteresowani, i zrobimy autorski obchód po wystawach. Przejdziemy wszystkie wystawy razem z autorami, którzy będą opowiadać o tych wystawach i będą odpowiadać na pytania wszystkich, którzy będą z nami na tym spacerze, bo ja to nazywam fotograficznym spacerem.
1: Powiedzmy, że wszystkie miejsca będą bezpłatne, gdzie będzie można obejrzeć fotografię. I będzie ją można oglądać do 20 września, więc praktycznie przez 2 tygodnie.
0: Tak, przez 2 tygodnie będą zdjęcia do oglądania. i bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Honorowy pat.

0: patronat objął prezydent miasta Płocka, a patronat artystyczny jest Związku Polskich Artystów Fotografii.
1: Zapraszamy w takim razie na Płockie Dni Fotografii, już po raz szósty, a moim gościem był kurator i prezes Fundacji Fotografia Polska, Henryk Malesa. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: Piotr Maślanka, prezes klubu sportowego LKS Puncher, licencjonowany instruktor taekwondo olimpijskiego, a także trener kickboxingu, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
3: Witam serdecznie, Darku. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda ze sztukami walki?
3: Pewnie jak większości młodych ludzi, fascynując się filmami sportowymi z jakichś tam, powiedzmy, okresów lat młodzieńczych. Czy to były filmy z Bruce Lee, czy to były pewnie podobne jakieś ze sportami, sztukami walki. Filmy fascynowały. Człowiek tam gdzieś tam młody chciał spróbować, zobaczyć, czy jest również w stanie osiągnąć jakąś taką, powiedzmy, sprawność podobną jak ci filmowi bohaterowie. No i tak było. Zapisywało się na różne zajęcia sportowe. Czasami te zajęcia, które ktoś się zapisał za pierwszym razem, zostawały z nim do końca, a czasami się po prostu rezygnowało, szło się na inne, próbowało. Komuś by lepiej pasował jakiś styl parterowy, komu bardziej stójkowy. Ja również tak jak podobnie jak inni zaczynałem, próbowałem, jedne u mnie trwały dłużej, drugie krócej, powiedzmy, te okresy. Tak to mniej więcej się tam, powiedzmy, zaczęło u mnie w latach 90.
1: Dlaczego taekwondo olimpijskie i dlaczego kickboxing?
3: Kickboxing, można powiedzieć, zawsze był u mnie taką dyscypliną wiodącą. Odkąd zafascynowałem się tak naprawdę osiągnięciami naszego, że tak powiem, multimedalisty i największego, chyba można powiedzieć, fightera, legendy Marka Piotrowskiego. W tamtych latach ciężko było nawet zobaczyć po prostu, jak on walczył, jakieś tam migały z jego walk, bo był w Stanach, ta telewizja, no nie było internetu, tak nie działa wówczas, ale jak się udawało to widzieć, no i słuchało się, czytało gdzieś tam po prostu o tych jego osiągnięciach, no to tak naprawdę ten kickboxing był taki najbliższy. Jak tylko powstała, można powiedzieć, taka pierwsza oficjalna sekcja kickboxingu w Płocku, to był rok, styczeń 1992, no to ja praktycznie od początku istnienia tej sekcji zapisałem się i tam trenowałem w tym klubie do roku, można powiedzieć, 2006. Wówczas odszedłem i otworzyłem swój klub. Chciałem spróbować troszeczkę, jak to się mówi, swojej ścieżki według jakiegoś tam, powiedzmy, swojego scenariusza. No i tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o kickboxing. Natomiast o taekwondo olimpijskie wyglądało to w ten sposób. My czasami, startując w zawodach rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czasami w wcześniejszych latach 90., gdzie były turnieje eliminacyjne jeszcze, tak zwane strefowe, do Mistrzostw Polski, żeby się zakwalifikować, trafialiśmy tam zawodników z taekwondo. Co prawda najczęściej byli to zawodnicy z taekwondo nieolimpijskiego ITF, bo im bliższe było walczenie w ten sposób, jak w kickboxingu, i często jak się wdawało z nimi w próby walki nogami, to się te walki przegrywało dość sromotnie. Mnie zawsze to zastanawiało, bo mówię, oni muszą w jakiś inny sposób trenować, oni muszą mieć jakiś inny pomysł, i zawsze chciałem te nogi poprawić, rozwinąć, bo te nogi w stosunku do nich były zawsze jakieś tam słabsze. I w pewnym momencie, będąc, jak pamiętam, na studiach wtedy, a więc to był początek lat 2000, chyba 2003 bodajże rok, o ile mnie tam pamięć nie zawodzi, powstała, można powiedzieć, sekcja taekwondo olimpijskiego, którą prowadził wówczas Adam Wach z Sierpca, przyjeżdżał. Ja się zapisałem. Wcześniej były jakieś krótkie epizody nawet w klubie, w którym ja trenowałem. Tam przyjeżdżał Darek Płoski, prowadził taką sekcję, ale ja wówczas, jak to się mówi, tym się aż tak bardzo tam nie zagłębiałem. To niezbyt długo tam trwało, nie wiem, czy rok, czy dwa, i ta sekcja praktycznie przestała istnieć. Natomiast tutaj do Adama się zapisałem, zacząłem trenować pod kątem takim, że mówię, o, poznam coś nowego, nauczę się czegoś nowego jako trener, jako zawodnik, poprawię może te techniki nożne. Później mi się to spodobało, wciągnęło mnie, aczkolwiek powiem szczerze, jeśli chodzi o walki, niespecjalnie do mnie to docierało, ponieważ tam troszeczkę inaczej się walczyło niż w kickboxingu. Ograniczenia były takie, że nie wolno było zadawać ciosów na głowę rękoma, więc takie trochę było to w pewien sposób trudne do ogarnięcia, bo jednak człowiek miał pewne nawyki przyzwyczajenia przez lata z kickboxingu. Tam wolno było tylko rękoma uderzać na korpus, nie było pewnych rękawic, tylko tam są takie rękawice wyglądające trochę jak przyrządówki, powiedzmy, czy rowerowe, a więc takie osłaniające bardziej tylko przed pościeraniem, można powiedzieć, tych palców. Było hogo na korpus, które w jednej strony, no tam też może chroni w pewnym sensie przed jakimiś tam obcięciami, natomiast no mocniejsze jakieś tam kopnięcia, wszystkie się przez to czuje, a w pewnym sensie trochę to, nawet jak jest dopasowane rozmiarem, trochę ogranicza ten ruch. No i ochraniacze stóp to też były takie w formie, można powiedzieć, prawie skarpetek, więc dużo było takich nawet w czasie treningów kontuzji, gdzie się trafiało po prostu gdzieś w opuszczone łokcie, łokcie nie były chronione niczym i te palce ciągle od stóp były pozbijane. To mnie tak trochę deprymowało, bo mówię, człowiek więcej będzie leczył kontuzji, niż mógł walczyć i nie bardzo to mnie trafiło. Natomiast no, gdzieś tam zacząłem szukać bardziej tej formuły nieolimpijskiej, taekwondo. Tam nawiązałem wówczas współpracę z podkomunią taekwondo. Ona się zajmowała jak gdyby taekwondo nieolimpijskim z dwóch federacji światowych, GTF i TI. No i tam zaczęliśmy startować jako klub. Najpierw ja pojechałem w 2006 roku do Skawiny jako debiutant. Stoczyłem tam walki. Wróciłem bez medali. Frycowe zapłaciłem, jak to się mówi, za pierwszym razem. Rok później Zawierciu już udało mi się zrobić srebrny medal w formule light contact. I później sukcesywnie jeździliśmy. Co roku zdobywaliśmy jakieś tam trofea. Ja i moi zawodnicy mieliśmy również starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Przez chyba 12 lat startowaliśmy tam. No i tak naprawdę ja jako zawodnik tam osiągnąłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o te, powiedzmy, wyniki mistrzowskie, bo udało mi się zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, no i Mistrzostwo Świata indywidualnie i drużynowo, więc mogłem tylko to generalnie powielać. Moi zawodnicy różne tam sukcesy mieli, mieli również te międzynarodowe z Mistrzostw Europy. Natomiast coraz słabiej tam wyglądało sędziowanie, było sporo nowych sędziów, natomiast to sędziowanie to już zaczynało wołać o pomstę do nieba i po prostu zawodnicy nie chcieli jeździć, startować. No ja tam starałem się ich jakoś zachęcać, tłumaczyć, że to jest tylko człowiek, też się może pomylić sędzia, no ale ile można po prostu tłumaczyć, ile można tych błędów powielać. Na własnej skórze się parę razy też przekonałem, że po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno i daliśmy sobie spokój, ale gdzieś tam w głębi jeszcze we mnie siedziało cały czas, żeby może wrócić do tych korzeni tego taekwondo olimpijskiego. No i skontaktowałem się z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, zapytałem, kiedy tam najbliższa możliwość jest zrobienia jakichś uprawnień instruktora. Pojechałem do Olsztyna, zrobiłem na kursie tam akurat akcedowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprawnienia instruktora sportu z specjalizacją taekwondo olimpijskim. No i zacząłem się tam rozwijać, zdawać stopnie wyższe tam, założyłem sekcję oficjalnie tutaj u nas w Płocku też taekwondo olimpijskiego, zaczęliśmy jeździć, startować na zawody, najpierw takie powiedzmy regionale, typu jakieś Mistrzostwa Mazowsza, puchary. Później zaczęliśmy startować w Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski. No i tak pomału w różnych kategoriach wiekowych mieliśmy tych zawodników i w młodzikach, i w kadetach, i w juniorach, młodzieżowcach, seniorach. No i na koniec też również moja osoba skromna w kategorii mastersów, jak tam zrobiono pierwsze Mistrzostwa Polski w kategorii masters, wystartowałem sobie i powalczyłem. No i tak mi się to spodobało, zacząłem się rozwijać głębiej. Później zapisałem się na kurs tendera klasy drugiej, który również organizował Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego. W Pucku zrobiłem ten kurs, później zdałem egzamin. Także no, fajnie się to rozwijało. Marzeniem kolejnym gdzieś tam w tym taekwondo olimpijskim było, żeby pojechać do tej Mekki, kolebki, że tak powiem, taekwondo do Korei. Zobaczyć tą całą siedzibę Światowej Federacji Kukiwon tak zwanej.
1: I wylądowałeś tam?
3: Tak, udało się po prostu. Byłem, miałem okazję spotkać się nawet z wiceprezydentem, bo prezydenta wtedy nie było, był chyba gdzieś tam po prostu w jakimś państwie na wylocie, natomiast wiceprezydent nie przyjął. Nawet tam zdjęcia zostały pamiątkowe, nagrodził taką, że tak powiem, wpinką w dobok, w którym tam byłem w postaci tak jakby symbolu, herbu tego Kukiwonu. W tej Światowej Federacji spotkaliśmy się tam z kilkoma mistrzami, jednym z tak naprawdę Kukiwon to jest tak jakby twór kilku szkół tworzących jak gdyby to całość i jedna z najstarszych tych szkół, Chandok, w niej byliśmy na treningu tam, mieliśmy okazję potrenować, no i zdawać stopnie, pasy, bo uznałem, że nobilitacją największą jest zdać przez koreański mistrzem w Korei, w siedzibie w Mekce, niż tutaj na miejscu powiedzmy, no i tam podniosłem sobie swoje uprawnienia, wyższe stopnie zdałem i w sumie w pełni zadowolony byłem, miałem okazję poznać, zobaczyć formy, metody ich treningu, jak to tam wygląda. Także tak to pod kątem tego typu.
1: Dwie sekcje, sekcja właśnie taekwondo olimpijskiego i sekcja kickboxingu w twoim klubie LKS Puncher, który założyłeś, to był 2006 rok. Cały czas jesteś zawodnikiem i trenerem. Powiedz mi, co cię bardziej pociąga, czy jedno i drugie właściwie na równi stawiasz?
3: Wiesz, Darku, zawsze mnie pociągało bycie zawodnikiem, natomiast mówię, no, chwili, kiedy przestałem być zawodnikiem kategorii wiekowej seniorów, no powiedzmy w pewnym sensie już to trochę mniej zaczęło mnie tam pociągać. Na początku jeszcze pierwsze dwa lata to pisałem podania do związku o wyrażenie zgody, ponieważ regulamin Międzynarodowej Światowej Federacji WAKO zezwalał na takie możliwości wystartowania w kategorii seniorów, będąc już kategorii Masters. Dostałem tą zgodę, startowałem w Mistrzostwach Polski, no i dochodziło do sytuacji takich, że tak naprawdę wylądowałem dwukrotnie w 2016, jak pamiętam, 17 tym finałach tych mistrzostw Polski, wygrywając wcześniej walki, i dopiero w finałach ulegałem, czy to powiedzmy w pierwszym roku, w 16, Kadrowiczowi, z którym razem trenowałem, przygotowałem się, jeździłem do Warszawy. Jednym punktem tak naprawdę można powiedzieć po dogrywce, bo była remisowa walka, więc nie odstawałem poziomem od tych powiedzmy seniorów. Rok później też po prostu dopiero finał, no ale w końcu też mnie tam zachęcono do tego, żebym zrezygnował z już tych próśb o to, bo trochę to dziwnie wyglądało, że zawodnik w kategorii wiekowej Masters zaczyna osiągać poziom taki jak seniorzy. No nie wiem, czy to dla mnie był wstyd, czy to dla nich, chyba oni powinni się wziąć za robotę, zacząć lepiej ćwiczyć, żeby to wyglądało lepiej. Jeździłem na zgrupowania takie, powiedzmy tutaj, po których tam po 2-3 treningi dziennie były, 2-2,5 godziny, 3, no to wyglądałem czasami lepiej od nich, więc organizm chyba wytrenowany był dość dobrze i nieźle się prezentował, więc no trochę mi podcięło to skrzydła, powiem szczerze, pod tym względem, że no, w drugim roku zgoda była ze strony związku tylko dlatego na mój start, że po prostu nie będę więcej prosił o te zgody. No cóż, no, trzeba było to przełknąć. Chyba rok czasu sobie, czy tam dwa, odpuściłem w ogóle starty, natomiast no później jakoś tam mnie przekonali, żebym popróbował startować w tych kategoriach Mastersów. No i tak startuję. No już tych lat się tam trochę nazbierało, zarówno w normalnych mistrzostwach Polski, jak i tam czasami w tych branżowych służb mundurowych, Puchar Polski, mistrzostwach Polski.
1: Służb 10 złotych medali, no to chyba jedno z największych twoich osiągnięć, prawda?
3: No tak, tak. Patrząc statystycznie, to faktycznie można powiedzieć, że tutaj to jest taka naprawdę spora, okrągła liczba tych tytułów. Na razie nie udało się nikomu, przynajmniej w tej formule, w której ja startuję, Pointfinding, tam tego osiągnąć. Z czasem pewnie się to uda, no ale na chwilę obecną jestem pierwszy i powiedzmy tego nikt mi nie zabierze.
1: Powiedz mi, które z tych medali, które masz, a masz ich sporo, tak jak powiedziałeś, i tych tytułów, i mistrza świata, i mistrza Europy, i mistrza Polski, cenisz najbardziej?
3: Pytanie nie jest takie łatwe do końca. Z jednej strony tak, no patrząc na kategorię wiekową, to każdy powie, no najtrudniej i najbardziej liczące są kategorie wiekowe seniorów. To patrząc na kategorię wiekową seniorów, to największe osiągnięciem byłoby zdobycie złotego medalu w Pucharze Europy w 2015 roku w formule Pointfinding i dwóch srebrnych w formule Light Contact i ringowej Full Contact, bo wtedy wystartowałem w trzech formułach. No i rok później, może nie obronienie, bo wystartowałem w kategorii wyżej, zdobycie kolejnego złotego medalu w Pucharze Europy, czyli udowodnienie, że ten poziom może być. Już w formule tylko wystartowałem wtedy Pointfinding w 2016 roku, więc to można uznać, że w seniorskich startach to na pewno te. No, cenię też bardzo tytuł mistrza Polski seniorów, do którego się dobiłem 21 lat. To z reguły raczej nikt nie ma takiego zapału, żeby tyle razy próbować, i daję sobie wcześniej czy później spokój, bo się wydaje, że to się nie udaje. Miałem gdzieś tam po drodze srebrne, miałem brązowe, natomiast głęboko wierzyłem w to, że kiedyś ten moment nastąpi, kiedyś to się uda i nie jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę zapracuję na to, więc to naprawdę smakowało. W 2014 roku osiągnąłem ten właśnie sukces w Nowym Mieście Lubawskim i to też jest bardzo, że tak powiem, ważne. Natomiast no obecnie w kategorii Mastersów, no to na pewno ubiegłoroczny brązowy medal Mistrzostw Świata, bo to była taka wisienka na torcie, której mi brakowało. Miałem medale z Pucharów Europy, z Pucharu Świata, z Mistrzostw Europy. Z Mistrzostw Świata były 2 piąte miejsca, więc takie, można powiedzieć, tu za podium, takie najbardziej przykre dla sportowca, bo u nas nie ma 4 miejsc, są 2, 3 i później 5. Udało się ten brąz zdobyć, więc tutaj można powiedzieć, że w tych Mastersach jest to ten brązowy medal.
1: Mówiłeś tutaj o swoich początkach. Czy to była jakaś kontynuacja rodzinna, czy ty po prostu byłeś pierwszym sportowcem tego typu w rodzinie?
3: Myślę, że pierwszym. Z tego co wiem, to rodzice czy dziadkowie, tam nikt raczej sportem się nie zajmował, wyczynowo w zasadzie żadną dyscypliną, nie tylko chodzi o sporty walki, ale jakiekolwiek. Ja natomiast no, chciałem czegoś popróbować. W zasadzie zaczynałem od piłki nożnej, jak wielu młodych chłopaków w szkole podstawowej. Tam przez chwilę grałem w stoczniowcu u trenera Pawłowskiego. Natomiast mówię, no nie była to chyba do końca dyscyplina dla mnie, więc szukałem dalej. Później trenowałem lekko atletykę w Wiśle Płock, również słynnego trenera Darka Bednarskiego, więc można powiedzieć pod takim, że tak powiem, okiem fachowców. No i po jakimś tam krótkim czasie dopiero tak naprawdę te sporty walki mnie zainteresowały. Najpierw zacząłem od judo, ale mówię, po roku tam treningów tak naprawdę nie do końca czułem parterowe tutaj, że tak powiem, te że tak powiem, walki. Spróbowałem jeszcze tam boksu, ale no ten boks tak naprawdę też tam chyba trwał rok czy dwa i tak naprawdę ta sekcja się tam rozleciała. No nauczyłem się tam sporo podstaw i tak dalej, więc one były bardzo przydatne później w kickboxingu, bo to jest, można powiedzieć, jeden z ważnych elementów.
1: Piotrek, spełniłeś sporo swoich marzeń. Czy masz takie jeszcze konkretne w tej chwili?
3: No, pewnie bardziej trenerskie, nie? Że człowiek zawsze, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ma swoich tam, powiedzmy, zawodników, których trenuje. Na przykład Rafała Dobiesa, którego można powiedzieć, że mam takiego zawodnika w tej chwili, który jest najbardziej, można powiedzieć, medalodajnym zawodnikiem, najbardziej utytułowanym w klubie. No to doprowadziłem go do Mistrzostwa Polski Formuły Fugotak seniorów, doprowadziłem go do Pucharu Europy, więc no, myślę, że chcielibyśmy kontynuować i zdobywać kolejne sukcesy.
1: W takim razie życzę Ci sukcesów trenerskich, zawodniczych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Puncher. Zawodnik, instruktor i trener.
3: Dziękuję bardzo.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michał Sotkowski.

0: to promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Wasze wodne słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.